właśnie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: 88 i 4 i 99 i 5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje, dubeltówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
2: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Marianna, biegnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczyna się nowy miesiąc, a my zaczynamy program od najważniejszych wiadomości.
3: Drożeje paliwo. Z końcem czerwca skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia odpowiedzą na brak szpitali. Troje Polaków z awansem do kolejnej rundy Wimbledonu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się gwałtowna burza z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było. Od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia. Mówią pytanie o to przez nas kierowcy.
5: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
6: Nie wiedział pan, że
5: nie działam.
7: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
6: Rzucam to po prostu na garb inflacji. Trzeba po prostu więcej zarabiać.
3: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
8: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
3: Dziś za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc, o czym Katarzyna Mynarczyk.
9: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
10: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
9: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
11: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
3: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz codziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miasta z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
12: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: W kujawsko-pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. Właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Zwajdą.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Dzień dobry wszystkim, którzy już w trasie. Muszą się Państwo mierzyć z utrudnieniami na trasie S1 na odcinku Jasienica-Żywiec w pobliżu Bielska-Białej w Śląskiem. Tam pojazd ciężarowy najechał na przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Żywca. Na S6 w Zachodniopomorskim między Malechowem i Kawnem na auto ciężarowe wjechało w bariery pasa rozdziału i zajęte są pasy szybkie w obu kierunkach szerokiej i bezpiecznej drogi.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: W centrum i na wschodzie Polski nadal upalnie, około 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr na zachodzie. Zdecydowanie już dziś chłodniej. Do blisko 20 stopni też może padać, ale raczej spokojniej. Jutro sprawiedliwie wszędzie, około 25 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Lato i to najbardziej letnie lato. 5 minut po godzinie 6. Jasia Kruk, dzień dobry w lipcu. Dziś środa, pierwszy dzień lipca. Życzę Państwu ze wszystkich sił, żeby to był dla Państwa cudowny miesiąc, pełen słońca, odpoczynku i czego sobie Państwo tylko wymarzą. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj 182 dzień roku, do końca roku 183 dni, do końca lata 83. Słońce wstało 19 po 4, zajdzie o 21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego o 6 minut. I dzisiaj jest między innymi międzynarodowy Narodowy Dzień Owoców, przyda się w tych dniach gorących, a także Dzień Psa, a u nas korowód Marka Grechuty. Na dzień dobry.

0: String.
1: Sandy Show w pogodnym poranku Radia Pogoda. 12 minut po 6. Ma przed sobą poranną prasę i zaczniemy przegląd od dzisiejszego wydania Super Ekspresu. Jeszcze później do niego wrócimy, no ale to mi się naprawdę w głowie nie mieści. No nie mieści mi się w głowie, proszę Państwa. Młodzi ludzie, nastolatkowie w kominiarkach wspinają się na pociągi, nagrywają filmiki do sieci, mają zamaskowane twarze, no i nagrywają telefonami takie przejazdy na dachach pociągów. To jest już trend. Przed tym ostrzega policja i Straż Ochrony Kolei. To się nazywa train surfing. Z tego powodu zginęło już kilkoro młodych ludzi w Polsce. Śmiertelna moda nastolatków. Dzisiaj w wydaniu Super Ekspresu proszę o tym poczytać, uczulić dzieci, że no nie wiem nawet jak rozmawiać o tym, ale warto o tym poczytać. Tak jak mówiłam, do Super Ekspresu jeszcze wrócimy, ale teraz Gazeta Wyborcza, strona druga. Chłodzenie bez prądu. Niestety może nam się przydać. Tego eksperymentu nie powstydziłby się filmowy MacGyver, pamiętają Państwo na pewno. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wzięli przezroczystą taśmę klejącą, nakleili ją na folię aluminiową i wystawili pod gołe niebo. Efekt? Sklecony z biurowych materiałów panel stawał się zimniejszy niż otaczające go powietrze. Brzmi jak magia, ale efekt wyjaśnia dość prosta fizyka. Chodzi o pasywne chłodzenie radiacyjne. Co to takiego, jak działa i dlaczego może nam się przydać? Strona druga dzisiejszej Gazety Wyborczej. No to lżejsze tematy. Teraz wracamy do Super Ekspresu. Czy złotopolscy wrócą na ekran, proszę Państwa? Bo w 2010 roku padł ostatni klaps na planie kultowego już serialu Złotopolscy. Ta jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji w przyszłym roku będzie miała swoje okrągłe 30-lecie, a aktorzy, którzy w niej się pojawili, nie ukrywają, że powrót na ekrany byłby możliwy. A czy jest? Odsyłam na stronę 10 dzisiejszego Super Ekspresu. Jest jeszcze jeden temat z faktu o Sewerynie Krajewskim, jednej z gwiazd Radia Pogoda, który znalazł szczęście na swojej plaży. Jak się miewa i gdzie Seweryn Krajewski, to fakt, strona 14. Będziemy jeszcze wracać zresztą do porannej prasy, bo tam dużo fajnych artykułów, więc będziemy jeszcze przeglądać, a na razie wracamy do najpiękniejszych melodii. Halina Frąckowiak, Mały Elf, już teraz.

0: Takie najpiękniejsze melodie, które kojarzą się z wakacjami. Proszę bardzo, bądź dziewczyną z moich marzeń. Już za chwilę zaśpiewa Jacek Lech, a później będzie, a to dobre na obudzenie akurat, jeśli państwo tam nie chce się państwu wstawać, a muszą, to proszę bardzo, Chuck Berry, Johnny B. Goode z 59 roku. W ciągu najbliższych kilku minut poderwie na nogi każdego. A teraz jest 6:21.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. To w Media Expert.

0: ale państwu gramy od samego rana. 22 444 40 04. W różnych sprawach odbieram tutaj telefony, na przykład w sprawie informacji drogowych. Dzień dobry.
1: Witam, usłyszałem wiadomości drogowe. Moja pani powiedziała, że na drodze S6 zajęte są jakieś pasy szybkie w obu kierunkach. Co to za pojęcie? Ludzie, panujcie się to. Nie ma takiego pojęcia jak pas szybki i wolny na drodze ekspresowej. Na obydwu pasach ruchu można jechać z tą samą drogą.
0: Oczywiście, z tą samą prędkością. Bardzo panu serdecznie dziękuję. No wie pan, dostałam komunikat dokładnie takiej treści od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Myślałam, że oni się tam znają, ale widocznie nie. Proszę mi wybaczyć. Czuję się opanowana. Szerokiej drogi, tak swoją drogą to utrudnienie na tych pasach lewych już się zakończyło, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy i szerokiej drogi życzymy. Wały Jagiellońskie, Złote Żniwa, o proszę bardzo, z równiutko połowy lat 80. taka najpiękniejsza melodia.

0: chodź, Szymesta.
1: Rysiu, nie zostawi mnie tu. Proszę, nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali wszyscy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków, Rysiu.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu. Ty.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Okres letni rządzi się swoimi prawami, także w Radiu Pogoda. Teraz trwa pogodny poranek w Radiu Pogoda, ale po godzinie 10:00 i to się wiąże właśnie z okresem letnim. Rusza fundusz czasów pogodowych. To znaczy nie, zgłaszać się mogą Państwo do zabawy cały czas na stronie www.radiopogoda.pl. Proszę tam wysłać zgłoszenie. No i po godzinie 10:00, a konkretnie po 12:00 Piotr Sworakowski przeprowadza rozmowy z Państwem. Wynik takiej rozmowy może być naprawdę atrakcyjny już w najbliższy piątek. Ktoś wygra 2000 na fantastyczne, wymarzone wakacje. Ale w Radiu Pogoda jest tak, że właściwie wygrywają wszyscy. Proszę się zgłaszać, proszę słuchać i korzystać w najlepsze. Za chwilę The Mamas and the Papas.
1: Radio Pogoda.

0: kryje się w Mysiadle. Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: A ja Państwu życzę, żeby właśnie do Państwa bezpośrednio ktoś tak zaśpiewał albo powiedział: jesteś mój numerek one. Za kwadrans siódma słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. Za chwilę do nich wracamy. Maryla Rodowicz, później Righteous Brothers z wielce romantyczną, chwytającą za serce melodią. A teraz telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Radio Pogoda. Tu z tej strony przemawia do Was wierny i kochający słuchacz Waszego Radia Pogoda. Chciałbym życzenia złożyć i pozdrowienia dla mojej ukochanej pani redaktor Asi Kruk. Pani Asiu, tu z tej strony mówi do Pani od serca dla serca Staś Popiołek. Onego czasu spotkaliśmy się na arenie i pozdrawiam całą redakcję.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie, ale oczywiście, panie Stasiu, ja to doskonale pamiętam. Na arenie, czyli w arenie Ursynów, spotkaliśmy się nie tak dawno podczas takiego wielkiego wydarzenia i bardzo fajnego i wzruszającego. Seniorzy mają talent. To było wspaniałe spotkanie i mam nadzieję, panie Stasiu, że we wrześniu na Dniach Seniora w Warszawie też się spotkamy. Tak, bo będą i będziemy w nich uczestniczyć, ale super, co? Serdecznie pozdrawiam, życzę cudownego dnia. Maryla.

Grupa Vox, bananowy song, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za dwie minuty będzie siódma, już za chwilę nasze wiadomości. No, mamy rekord, proszę Państwa, czerwiec, najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. O tym

0: Będzie między innymi mowa już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Została ostatnia reklama.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do kalendarza zajrzymy zaraz po godzinie 7, a teraz najważniejsze wiadomości.
9: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa, Konrad Antkowiak.
10: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
9: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
11: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
9: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
12: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
13: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw
1: głównie przy autostradach.
12: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
13: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
14: Uderzy to po kieszeni?
13: 50 groszy do góry? Nie.
15: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
12: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
9: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4 mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers. Prawdopodobnie przejdzie do Golden State Warriors.

0: pogoda.
1: Upalnie, ale i burzowo dziś w centrum i na wschodzie Polski do 35 stopni, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej, bo około 20 stopni, ale już spokojniej, chociaż jeszcze może popadać. Natomiast jutro w całym kraju około 25 stopni, a więc upał już się skończy.
2: Minut po siódmej, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest środa, pierwszy dzień lipca. 182 dzień roku, do końca roku 183 dni, do końca lata 83. Wczoraj poinformowaliśmy, że Zygmunt Heizer opuścił nas na 2 tygodnie. Państwo życzyli Zygmuntowi wspaniałych wakacji i cudownego urlopu, ale prawda jest taka, że Zygmunt tylko troszeczkę z tego urlopu skorzysta, ponieważ nagrywa program. No wiedzą Państwo jaki. Taki bardzo kolorowy i z kotem Zonkiem. Także życzmy mu powodzenia.

zaśpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć. Nie

0: tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Taki dzień, czyli 1 lipca. Już składałam Państwu życzenia z okazji nowego miesiąca. Powtórzę się. Niech ten miesiąc będzie dla Państwa naprawdę cudowny. Tego życzę. 11 po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co wydarzyło się 1 lipca? 1 lipca, właściwie co się dzieje? Imieniny mają Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marcin, Marian i Szymon. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest Światowy Dzień Architektury. Międzynarodowy Dzień Reggae. Lubią Państwo taką muzykę? Bo ja bardzo. Międzynarodowy Dzień Owoców i słusznie, bo są zdrowe, i Dzień Psa, do którego jeszcze będziemy wracać. A co się wydarzyło lata temu? Kultura będzie. W 1959 roku miała miejsce premiera filmu Północ, Północny Zachód, czyli Dreszczowca szpiegowskiego w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Inspiracją dla fabuły filmu była autentyczna historia z okresu II wojny światowej w roli głównej Cary Grant. Wspaniały. No i jak to u Hitchcocka? Najpierw było wielkie BUM! A dopiero później akcja nabierała tempa. Pamiętają Państwo te zasady. Rok później, w 1960 roku, grupa The Shadows wydała utwór Apache. Inspiracje co do tego utworu są jasne. Jak Państwo go słyszą, co, o czym Państwo myślą? O czym? No oczywiście o spaghetti westernach. To sobie przypomnijmy właśnie tę najpiękniejszą melodię. Shadowsi, 63 rok.

0: ale to ładne, bardzo przyjemne. 1980 rok, we dwoje śpiewała Renata Danel, którą znają Państwo z anteny Radia Pogoda, z piosenki o śniegu między innymi. A piosenkę napisał, tę piosenkę napisał jej Andrzej Kosmala, no to legenda przecież tekstów w polskiej muzyce. Współpracował między innymi z Krzysztofem Krawczykiem, natomiast ta piosenka z jeszcze jedną ukazała się na pocztówce dźwiękowej. We dwoje pragnę zmienić się. Nie wiem, może Państwo pamiętają, jak ta pocztówka dźwiękowa wyglądała. Ja jak przez mgłę, więc nie będę zgadywać. Za chwilę niebiesko-czarni z Adą Rusowicz, bo kolejne najpiękniejsze melodie przed nami. 23 po siódmej.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Jest 7.30, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i taka moja osobista prośba, jeśli macie Państwo w domu pieska, to proszę go teraz zawołać. Kochanie, chodź tutaj do mnie i podrapać za łóżkiem od Radia Pogoda, bowiem dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Psa, a wiadomo, że bez psa to pieskie życie. Wiedzą o tym wszyscy, którzy pieski posiadają. Ja już co prawda od wielu, wielu lat, czasem żałuję, nie jestem psią mamą, ale byłam i najbardziej na świecie pamiętam mojego kochanego Amiczka, który żył 18 lat i był psem wolnym elektronem, był po prostu, był niesamowitym psem, bardzo, bardzo, bardzo kochanym, no i tak długo żył, a był zwykłym kundelkiem, który wyglądał jak kabaczek, wiedzą Państwo, jak kabaczki wyglądają, duży tułów, trochę cieńsze nóżki, miał na imię Amigo w dowodzie, ale oczywiście wszyscy mówili na niego Amiczek i tak właśnie było. Zapraszamy 22 444 4004. Gdyby Państwo chcieli powiedzieć coś bardzo ciekawego albo miłego, kochanego, wzruszającego o swoim piesku, zapraszamy, a my Państwu gramy dzisiaj z okazji Dnia Psa Gawędę. A ja mam psa.

0: za 24 minuty, 8 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Myślę, że chyba mogę zagrać w krzyżówce, to chyba wiem, jak się pisze grzyb żółka.
0: Gratuluję bardzo serdecznie. Tak się składa, że ja też wiem. Każdy może zagrać w krzyżówce. Czy my mamy w krzyżówce takie niespodzianki, takie pułapki jak grzyb żółka? Nie powiem, tak? Nie powiem nie. No w każdym razie do krzyżówki zaprosimy, żeby się Państwo zgłaszali, ale teraz jest troszeczkę za wcześnie. Proszę trzymać rękę na pulsie i rzeczywiście pogodna krzyżówka wakacyjna Radia Pogoda po godzinie 8. A jeszcze przed 8 Beatlesi na przykład. Już za chwilę później Irena Jarocka.

0: wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za kwadrans ósma. Obiecałam Państwu, że wrócimy do porannej prasy, bo jest po co. Czy Państwo uważają, że po, no nie wiem, x latach pracy emerytura się należy? Ja też tak uważam, ale nie wszyscy tak mają. Proszę sobie wyobrazić, w Śremie w Wielkopolsce jest sklep obuwniczy, a w nim pan Józef. Pan Józef ma 95 lat. Pracuje w swoim sklepie, sprzedaje, kontaktuje się z klientami, załatwia sprawy i wcale nie ma zamiaru odejść na emeryturę. Bez pracy człowiek na starość rdzewieje, więc na emeryturę pójdę dopiero, jak będę miał ponad 100 lat. Aha, czyli wiemy, w jakim wieku pan Józef chce zardzewieć według swojej definicji. Nie no, żarty żartami, ale naprawdę gratulujemy wigoru. No i to jest taka swoista atrakcja. Na pewno w Śremie pana Józefa znają wszyscy. Jestem o tym przekonana. A swoją drogą, jak się przychodzi na emeryturę, to wcale nie trzeba rdzewieć. Można uprawiać sport, zapisać się do jakiegoś klubu i uprawiać sztukę, tak jak słuchacze Radia Pogoda. Albo sobie na działeczkę pojechać, radio włączyć i spokojnie na świat popatrzeć. Ewa Bem w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo wracamy do najpiękniejszych melodii. Miłość to jest wielki skarb.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przepięknie Zbigniew Wodecki. Po ósmej wrócimy do najpiękniejszych melodii, bo teraz za 3:08 i za chwilę będą wiadomości. Korzystają Państwo jeszcze z telefonów stacjonarnych? Bo w Finlandii już sobie nie pokorzystają. Dlaczego? Wyjaśnimy w wiadomościach. A po godzinie 8:00 fajna nasza zabawa, pogodna krzyżówka Radia Pogoda, zabawa wakacyjna, super nagrody do zdobycia, no bo to wygrywają Państwo bidon na wodę Radia Pogoda i książkę Joanny Podsadeckiej Mężczyźni Osieckiej. Wszystko rozegra się po godzinie 8:00, trzeba teraz się tylko zgłosić do pogodnej krzyżówki. Pod numerem telefonu 22 444 4004 na automatycznej sekretarce. Proszę zostawić swoje imię i numer do siebie.
1: Radio Pogoda.

0: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
0: Została ostatnia reklama.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gdzie ci mężczyźni? Piosenkę z pytaniem w tytule zaśpiewa Danuta Rin zaraz po wiadomościach, które właśnie teraz.
9: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
10: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
9: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
11: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
12: Uderzy to po kieszeni?
11: 50 groszy do góry? Nie.
13: Takie rzeczy zawsze każdy uderzają po kieszeni, proszę pana.
14: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
13: Tak, dokładnie.
9: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
15: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
16: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
15: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
17: Oczekiwałbym tutaj bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
12: wypadku.
15: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
9: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.

0: Pogoda.
1: Koniec upałów to od jutra, bo jutro na termometrach w przeważającej części kraju około 25 stopni, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie, tam do około 35 stopni i możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Natomiast na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, blisko 20 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Skoro czeka, to nadciągamy. 8:05. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry Państwu. W środę dzisiaj pierwszy dzień lipca. Nieustające, przepiękne życzenia z okazji pierwszego dnia miesiąca. Niech się Państwu darzy przez całe 31 dni, bo to właśnie taki miesiąc. Słońce dzisiaj wstało 4:19 i zajdzie o godzinie 21:00 punktualnie. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 6 minut. I dzisiaj jest Dzień Psa. Gdyby Państwo chcieli opowiedzieć o swoich, co tam wyczyniają ciekawego, to zapraszamy oczywiście. Będziemy wracać do tego tematu, a teraz gramy Danuta Rin.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13,5 minuty po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Zabawmy się. Dzień dobry Pani Aleksandro.
2: Dzień dobry.
0: Jak się Pani miewa?
2: Bardzo dobrze.
0: No to bardzo się cieszę w takim razie. Mam dla Pani prezent, Pani Aleksandro. To jest bidon na wodę Radia Pogoda. Jak Pani wychodzi z domu, zabiera Pani z sobą wodę?
2: Zabieram.
0: Dobrze, to teraz będzie Pani zabierać w nowej, fajnej butelce z logo Radia Pogoda, oby nam wszystkim na zdrowie wyszło. To takie prezenty. Do wygrania w dzisiejszej krzyżówce jest książka Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. Super wydana ta książka. Mieliśmy ją wczoraj w studiu i tak trochę podczytywaliśmy z Zygmuntem. Z trudem się z nią rozstaliśmy, a Pani może ją zdobyć, jeżeli odgadnie Pani hasło dzisiejsze w naszej krzyżówce. Ja Pani podam, który wiersz w naszym diagramie, ile liter, właściwie to będzie dla Pani najważniejsze, ile liter, jaka kategoria i później nastąpi ta zagadka i później będzie Pani miała 10 sekund na odgadnięcie. Natomiast informacja do słuchaczy, którzy wyświetlili albo wydrukowali sobie wręcz diagram krzyżówkowy ze strony www.radiopogoda.pl, będzie też ważny numer wiersza tej zagadki, bo później z tych zagadek poziomych wyłania się pionowe hasło i za to też są super nagrody, ale to dopiero pod koniec miesiąca. Czy jest Pani gotowa, Pani Aleksandro?
2: No, spróbujemy.
0: Proszę bardzo. Wiersz numer 4, informacja dla wszystkich. No i teraz informacja dla Pani. To będzie zagadka na 8 liter, kategoria serial i uwaga, zagadka, rodzina bogata i pokłócona. Jedno słowo.
2: No, nie uda się.
0: No i nie udało się, czas się skończył, ale na razie nic Pani nie powiem, Pani Aleksandro, bo to jest jednocześnie szansa dla innych słuchaczy, którzy być może telefonują już pod 20... tak, już ktoś dzwoni. 22 444 40 04. Prosimy zostawić swoją odpowiedź i numer telefonu na automatycznej sekretarce i pewnie zaraz do tego wrócimy. A na razie dziękuję ślicznie, Pani Aleksandro. Wysyłamy
2: bardzo
0: Pani butelkę. Wszystkiego dobrego. I proszę tam obserwować krzyżówkę, bo jeszcze dojdzie do tego pionowego hasła całego miesiąca. To jeszcze możemy porozmawiać i rozdać sobie nagrody. Dziękujemy, do usłyszenia, zapraszamy na jutro.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

jeszcze w zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie bikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach

0: jak ja lubię tę piosenkę. Duet Bakara jest Sir I Can Boogie. Mam do niej ogromny sentyment, ponieważ ta piosenka była na pierwszej płycie CD, którą posiadałam w swoim życiu. Wspomnienia wracają. 23 minuty po godzinie 8. Obiecaliśmy Państwu rozwiązanie dzisiejszej zagadki. No to jeszcze raz, dla tych, którzy rozwiązują diagram, to wiersz numer 4 w krzyżówce, liter 8, kategoria serial, zagadka rodzina bogata i pokłócona, a odpowiedź brzmi...
1: Dzień dobry, ja w sprawie krzyżówki chodzi o odpowiedź, hasło dynastia.
0: Tak jest, dziękujemy. Chodzi o dynastię. Wszyscy chyba pamiętamy ten serial. Zresztą sądząc po liczbie telefonów, to Państwo jeszcze mają sentyment do tego serialu. A zwrócili Państwo uwagę, że wróciła moda na fryzurę na krystal? Ta charakterystyczna grzyweczka i podwinięte boki. Ja zawsze wiedziałam, że klasyka trzyma się mocno. Bardzo lubię tę fryzurę. Karin Stanek za chwilę, Malowana Lala, później będzie Bajm i Rano w pogodnym poranku Radia Pogoda, a z krzyżówką spotkamy się już jutro.
2: Radio Pogoda.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komana.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: piosenka na dzień dobry, rano i Baim w pogodnym poranku Radio Pogoda za 27.09. No tak, to ciągle jeszcze rano, ale dokładnie godzinę temu mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest Dzień Psa i nawet gawędę graliśmy. A ja mam psa, małego psa. Wszyscy chyba znamy tę piosenkę. Ja Miczka swojego wspomniałam, a państwo, no właśnie, wspominają swoje ancymonki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jacek Sosnowca. Mieliśmy labradora, już Biszkow, bawił się Cezar. No, przygody było mnóstwo, a jedna z takich najzabawniejszych to to, że kiedyś żona usmażyła mięsko i wyniosła na balkon, żeby się szybciej schłodziło, żeby potem stawić do lodówki. No i gdzieś tak po godzinie widzimy z żoną, że nasz piesiot bardzo często się tak oblizuje i tknięci czymś. Podeszliśmy na balkon, a tam pokrywka zsunięta i patelnia wylizana tak, jakby była. No Boże, no pierwsza myśl, ojej, co zrobiłeś? No a potem śmiech. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za podzielenie się tym wspomnieniem. No, się ma psa, to trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ale przynajmniej patelnię umył. Mógł umyć jeszcze pokrywkę. Szukajmy plusów. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Leo Sayer, When I Need You. Piękna melodia z 1976 roku w tej chwili. Za 26 minut 9.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby.
2: Gdyby nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby.
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
4: No. Tak, kolejna piosenka, najpiękniejsza melodia, która z wakacjami może się kojarzyć. Państwo bardziej na ryby czy na grzyby? Albo do lasu nad wodę najlepiej, nie? Za 20 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, pani Barbara idzie jak burza przez fundusz wczasów pogodowych. I może być tak, że w piątek to pani Barbara wygra 2000 zł na wymarzone wczasy i na wymarzony wypoczynek. A może tak nie być, dlatego że w każdej chwili mogą Państwo dołączyć do zabawy na www.radiopogoda.pl i zmierzyć się w kolejnym finale po godzinie 12 właśnie z panią Barbarą. Nikt nie odchodzi z naszego konkursu bez nagrody. W tym tygodniu Piotr Sforakowski rozdaje piękne kubeczki Radia Pogoda i torby. Bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. Proszę poprosić Piotra, żeby się w internecie pokazał z tymi nagrodami. On na pewno to zrobi. No, w każdym razie fundusz wczasów pogodowych po raz 10. Taka zabawa w Radiu Pogoda. Wygrywają Państwo 2000 na wymarzony wypoczynek.
0: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo

Ale to piękne i wzruszające już tyle lat, prawda? Proszę Państwa, czerwone gitary. No i Seweryn Krajewski na tym głównym wokalu, Anna Maria. Piosenka powstała z tęsknoty za dziewczyną, która musiała wyjechać za granicę, a związek był świeży, młodzi byli zakochani. Piosenka powstała w 1968 roku, co nadaje takiego dodatkowego kontekstu. Sami Państwo rozumieją. A dlaczego gramy tę piosenkę i dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Seweryn Krajewski jest bohaterem jednego z artykułów w dzisiejszej prasie. Wypowiada się na jego temat jego wielki przyjaciel Bogdan Olewicz, autor tekstów. Twierdzi, że Seweryn Krajewski jest szczęśliwy, odnalazł swoje miejsce w życiu, mieszka w Stanach Zjednoczonych, blisko morza, często chodzi na plażę i ma się całkiem nieźle. I to nas bardzo, bardzo cieszy, dlatego że życzymy naszemu artyście wszystkiego najlepszego. Już tam nie musi występować, jeśli nie chce, nie musi udzielać wywiadów, jeśli nie chce, ale warto wiedzieć po prostu, że się dobrze miewa. Za 7 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gramy dalej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 9. Dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z Wrocławia. Jest cudownie, pada deszcz. O. Troszkę nieśmiało, no. Ale pada. Tak. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, bardzo serdecznie dziękujemy. No patrzę właśnie na panoramę Wrocławia, ciężkie chmury nad Wrocławiem i rzeczywiście coś tam pokapuje. Bardzo mocno będzie u Państwa padać dzisiaj około 15, takie są prognozy. Zresztą pełna prognoza pogody tuż po wiadomościach o godzinie 9, w których informacja o tym, że kolejne polskie miasto wprowadza nocną prohibicję. Gdzie dokładnie? Dowiedzą się Państwo dosłownie za chwilę.
2: Autopromocja.
3: O poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na krakowskim przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O głośnym rekordzie będziemy mówić po godzinie 9 między innymi. Zagramy Państwu najpiękniejsze melodie i zaprosimy na dzisiejszy wieczór też. A teraz wiadomości.
1: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmień w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkopolsce. Niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć. Temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
3: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
4: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
1: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
5: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początku Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Lednickiego.
1: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Belgia z Senegalem, a w nocy USA z Bośnią i Hercegowiną. Iga Świątek z kłopotami, ale awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend. Kolejną rywalką obrończyni tytułu będzie jutro Czeszka Karolina Pliszkowa. Dalej gra też Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo. Odpadła za to wracająca na 44-letnia Serena Williams, przegrała z Mayon Joint z Australii.
2: Pogoda.
1: Jutro już spokojnie i bez uciążliwych upałów, do około 25 stopni w całym kraju, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie do 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. Na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, do maksymalnie 20 stopni, może też popadać, ale będzie raczej spokojnie.
2: Lato w Radiu Pogoda.
7: Lato, lato, lato czeka.
0: Dzień dobry, dziś środa, 1 lipca i taką mamy niepisaną tradycję od jakiegoś kilku lat słuchaczami Radia Pogoda, że pierwszego dnia nowego miesiąca składamy sobie najserdeczniejsze życzenia i pan Tomasz zadzwonił.
8: Spokojnego dnia, dużo, dużo ciepła i serdeczności z okazji 1 dnia lipca.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomasz, sami państwo słyszą, taki cichutki. A my tutaj głośniej informujemy, że 182 dzień roku jest dzisiaj, do końca roku 183 dni. Dzisiaj o północy będzie dokładnie połóweczka roku. Do końca lata 83, słońce wstało 19 po czwartej, zajdzie po godzinie 21. Imieniny obchodzą Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marcin, Marian i Szymon. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Także dla tych wszystkich, którzy jakąś rocznicę dzisiaj obchodzą. Na przykład srebrne wesele. O, to piękne. Wiktor Zatwarski w pogodnym poranku Radia Pogoda. 5 po 9.

Son of my father. No właśnie, nomen omen. W pogodnym poranku Radia Pogoda, piosenka o takim tytule, a my o pamięci chcemy teraz porozmawiać, dlatego że ja uważam, że to świetny pomysł. Już wyjaśniam, o co chodzi. Jest 12 po 9, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Czy wiedzą Państwo, co to jest Centrum Archiwistyki Społecznej? To jest taka instytucja, która pomaga odkrywać lokalne historie, dokumentuje je, a potem udostępnia szerszej publiczności. To są opowieści. Na pewno mają Państwo tak, a przynajmniej niektórzy z Państwa, ja tak mam na przykład, że jak byliśmy młodsi, to wcale nie chcieliśmy słuchać historii rodzinnych, babci, dziadka, prababci, pradziadka. No więc oni próbowali odpowiadać, a potem już przestali, a teraz już takich historii nie usłyszymy. No więc Centrum Archiwistyki Społecznej jest po to, żeby takie historie zostały opowiedziane, a potem przekazane dalej. Mało tego, to centrum wysyła specjalny autobus w trasę po kraju, gdzie będzie można przyjść ze zdjęciami, albumem rodzinnym, starymi dokumentami i takie historie opowiedzieć. I ja teraz podam trasę takiego autobusu, nazwanego pamięciownikiem. No też uroczo, prawda? Od 9 do 13 lipca ten autobus będzie w Garbowie w województwie lubelskim, między 15 i 19 w Krośnie, później 22 do 26 lipca w Leśnej w Dolnośląskiem, we wrześniu od 2 do 6 w Pińczowie w Świętokrzyskiem i od 9 do 13 września w Darłowie w Zachodniopomorskim. Być może trasa zostanie przedłużona, ale ja myślę, że świetnie się sprawdzi i później z takich opowieści, z takich historii, z takich albumów, które przecież są archiwizowane, powstaną piękne opowieści i kawał pięknej historii. Świetny pomysł, gratulujemy. Shaking Dudy przed nami, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

The Drifters. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 9. Mamy poranek, a wieczorek też będzie fantastyczny. Po godzinie 22 powieść Radia Pogoda, a w tym tygodniu wyjątkowo, no tak jakby jesteśmy na bieżąco. Proszę Państwa, po południu, bo od tego zacznijmy, jest nowy konkurs Daję Słowo, konkurs wakacyjny o godzinie 16.30 i tam można wygrać książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. No więc fragmenty tej książki, żeby Państwa jeszcze dodatkowo zachęcić, mogą Państwo usłyszeć w tym tygodniu w ramach powieści Radia Pogoda właśnie po godzinie 22. Takie zasypianko przy takiej książce, no polecam gorąco. A później poranek. Tutaj nie czytamy, ale za to gramy pięknie. A teraz też zresztą. Za chwilę 2+1. Wstawaj, szkoda dnia. Bardzo poranna melodia.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Któreż już to tam? 9:29. Proszę Państwa, jak głośno można krzyknąć? No można krzyknąć bardzo głośno i został pobity rekord Guinnessa. Pan Joseph z Australii krzyknął z głośnością 122,4 decybeli. Zaraz Państwu powiem, jaki to jest może ryk, bo... My jesteśmy w posiadaniu tego nagrania, tego dźwięku, ale pozwolą Państwo, że nie będziemy go emitować z takim natężeniem 122,5 prawie decybeli, bo by Państwo ogłuchli, ale brzmiało to tak.
1: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
0: No i teraz sobie Państwo myślą, o yeah, ale tam krzyczy. Proszę Państwa, natężenie dźwięku na poziomie 50 dB jest dla nas, no tak powiedzmy, przyjemne. 100 dB to już jest próg tak zwanej przyjemności, 120 dB to już jest granica bólu. No 120 dB to już jak ktoś ryczy, to faktycznie mogą zaboleć uszy. No więc pan Joseph tak zaryczał, do niego należy teraz rekord świata w głośności. Pan Joseph zajmuje się zawodowo czyszczeniem klimatyzatorów. Ale chyba nie decybelami. Z drugiej strony w swoim mieście w Australii jest też tak zwanym heroldem. No, no jest taka instytucja, że idzie ulicą i zawiadomia tam o różnych rzeczach. Poprzedni rekord świata, tyle jedynie o decybel mniejszy, należał do pani Brytyjki. Przepraszam, że ja się uśmiecham, ale do Brytyjki, która zawodowo zajmuje się kształceniem młodzieży. Krótko mówiąc, jest nauczycielką. No to wiadomo, że od czasu do czasu musi ryknąć, żeby się młodzi słuchali. Bardzo serdecznie gratulujemy i obiecujemy Państwu, że u nas takie natężenie dźwięku, że tylko przyjemność. A na przykład Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie.

0: Ale się tego przyjemnie słucha. Gorąco, a nawet upalnie. Uwielbiam takie dźwięki. Uwielbiam. Lata 70. w muzyce to jest coś pysznego. Zresztą zahaczymy o te lata 70., ale w polskiej muzyce, dlatego że mamy dla Państwa weekendową propozycję, płytę na lata. Czytam na lato, ale to po prostu legendarne albumy, które Państwo doskonale znają, uwielbiają, pachnące winylem, bo będziemy grać, tak, tego się już w radiu nie robi, ale u nas się zrobi z płyt winylowych i na pierwszy ogień pójdzie Krzysztof Krawczyk, już wszystko dogadane. Ach, sama przyjemność. Proszę słuchać Radia Pogoda w weekend, a konkretnie w niedzielę od 10 do 14.
1: Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc.

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak, walc

0: 13 minut i będzie godzina 10. A tu Piotr Sworakowski, dzień dobry.
1: A dzień dobry. Jak tam poranek?
0: A całkiem nieźle, dziękuję bardzo.
1: To tak
0: a
1: jak upada? U mnie.
0: Gorąco?
1: Nie, właśnie taki lekki chłodek, naprawdę bardzo przyjemna pogoda w tej chwili.
0: Informacje mieliśmy z Wrocławia, że pada tam.
1: No tam to chyba się z tego cieszą.
0: Chyba tak. Co po 10 u ciebie, Piotrze?
1: No oczywiście po pierwsze i najważniejsze, Fundusz Czasów Pogodowych.
0: Tak.
1: Pani Barbara. Słyszałem, że o tym mówiłaś. Pani tak. Barbara po prostu daje radę wszystkim.
0: No to fajnie.
1: I właśnie problem w tym, że jeszcze dziś i jutro musi wygrać, żeby się dostać do finału, czyli i dziś i jutro będzie jej ktoś w tym przeszkadzał, a potem jeszcze w finale.
0: No tak będzie... ale proszę Państwa, w tym roku 2000 na wymarzone wakacje.
1: I każdy może się zgłosić na stronie radiopogoda.pl.
0: No i właśnie o to chodzi i proszę to robić i słuchać Radia Pogoda po 10, a najlepiej to cały dzień i noc, bo wiem, że niektórzy z Państwa są z nami także nocą.
1: A potem są Państwo niewyspani. Ładnie to tak?
0: No ale to zawsze można zadzwonić i powiedzieć: Asiu, a zagraj coś na pobudzenie, bo my się spotykamy tutaj jutro punktualnie o 6. Asia Kruk, dziękuję.

0: Się nasze pierwsze lipcowe spotkanie w tym roku w Radiu Pogoda, ale najpierw mamy dla Państwa wiadomości.
1: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
3: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
1: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
4: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
1: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
2: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe większe zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Do 37 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, w centrum do 30, ale nad samym morzem do około 18.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
0: Od 10 godzin i 4 minut mamy lipiec, letni sezon turystyczny, dziś już oficjalnie rozpoczęty, co może się wiązać z pewnymi konsekwencjami. Nie wszystkie są przyjemne, ale akurat ta, o której chcę Państwu za chwilkę powiedzieć, owszem, tak. Na pewno podejrzewają Państwo, co to może być takiego, ale wszelkie wątpliwości rozwieję za kilka minut, bo teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie. Reny Rolskiej, Maryli Rodowicz i Arety Franklin. Dzień dobry.
2: Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Aretha Franklin w Radiu Pogoda. Od początku tego tygodnia trwa nasza wakacyjna zabawa Fundusz Wczasów Pogodowych. To jest 10. edycja tej gry i w tym roku można w niej wygrać 2000 zł w każdy wakacyjny piątek. Także jesteśmy jeszcze przed pierwszymi rozstrzygnięciami, ale rozgrywki trwają. Pani Barbara od poniedziałku wykazuje się większą znajomością najpiękniejszych melodii na lato niż jej przeciwnicy, dlatego weźmie też udział w dzisiejszych rozgrywkach około 12:30. Zdarza mi się mówić o tym, że to finał, ale to dopiero droga do niego, bo przecież finał w piątek, a dziś? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, mam jedną taką drobną techniczną uwagę. Mm-hmm. Proponuję w poniedziałek dwa dni przed ćwierćfinałem, wtorek dzień przed ćwierćfinałem, środa ćwierćfinał, czwartek półfinał i żeby w piątek był finał. I wtedy laury. Dziękuję.
0: To ja dziękuję serdecznie za propozycję, ale myślę, że kiedy już nauczę się, że finały Funduszów Czasów Pogodowych są w piątki, to te poprzedzające je pojedynki od poniedziałku do czwartku będę nazywać rozgrywkami albo pojedynkami na najpiękniejsze melodie na lato, bo to tak właśnie wygląda. I zwycięzca takiego pojedynku przechodzi do kolejnego etapu rozgrywek, ale przy drugim telefonie jest ktoś, kto zgłosił się do naszej zabawy przez stronę radiopogoda.pl i po raz pierwszy bierze udział w tych rozgrywkach właśnie. Teraz pytanie brzmi, czy pani Barbarze uda się zostać w grze o 2000, czy też pani Barbara dostanie nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków Radia Pogoda, a o 2000 spróbuje powalczyć jej przeciwnik? Odpowiedź usłyszymy w Radiu Pogoda za niewiele ponad 2 godziny. A czy państwo już się zapisali do Funduszów Czasów Pogodowych?

0: był tym, z którym zechce w białe tango iść.
1: W Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii na lato i za chwilkę kolejne, a teraz przypomnienie, że rano, parę minut po ósmej, Asia Kruk bawi się z Państwem w rozwiązywanie pogodnej krzyżówki. Wszystkie szczegóły tej zabawy i diagram znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Warto próbować swoich sił, bo to dobre dla sprawności umysłowej, a do tego można zdobywać nagrody. Gwarantowaną jest butelka na wodę Radia Pogoda, a za prawidłowe podanie hasła książka autorstwa wczorajszego gościa Alei Sław Radia Pogoda, Joanny Podsadeckiej, pod tytułem Mężczyźni Osieckiej. Są jeszcze inne nagrody, ale o nich przeczytają Państwo zaglądając na naszą stronę radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda.
3: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
4: Autopromocja.
5: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
6: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił.
7: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
8: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
9: Też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
7: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.

Od poniedziałku w Radiu Pogoda wakacje, w najpiękniejszych melodiach lato. Dziś natomiast rozpoczyna się tak zwany wysoki sezon w turystyce, czyli żniwa tych, którzy zapewniają nam wypoczynek. I tylko stwierdzam fakt, nie żebym się na to boczył. Rozpoczął się po prostu czas, kiedy wszyscy chcemy wyjechać na wczasy, inne wakacje i w ogóle skorzystać z wszelkich form urlopowania się od codzienności. Więc ceny automatycznie rosną, a temperatury, no w tym roku to lepiej, żeby już nie rosły. Jeszcze wczoraj nie wszystko było czynne, nie wszędzie można było wejść, no i ceny z dnia na dzień zrobiły się, że tak powiem, odpowiednie. Ale są miejsca, gdzie nie podnosi się cen, w każdym razie nie w taki widoczny i oczywisty sposób, bo i tak już jest drogo. To porty lotnicze, na których terenie znajdują się sklepy, kawiarnie i tak dalej. Jak pamiętam, kupiłem tam najdroższą butelkę wody w swoim życiu i wypiłem najdroższą kawę, czekając na samolot. I też nie mam o to pretensji, choć wolałbym, żeby ceny były niższe. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, w Radiu Pogoda mamy najlepsze. Na przykład teraz Nie dokazuj, Marka Grechuty.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Psa, o czym jeszcze będzie mowa w Radiu Pogoda po 11, ale już teraz proszę, żeby Państwo podrapali swojego pupila za uchem albo pod brodą i przekazali mu od Radia Pogoda serdeczne hał-hał. Jeśli coś odpowie, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i przekazać tę jego odpowiedź. Będę bardzo wdzięczny. Radio.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: Najpiękniejsze melodie na lato Hanny Banaszak, Ja dla Pana Czasu Nie Mam oraz Mary Hopkin, Those Were the Days usłyszymy już za parę minut w Radiu Pogoda. To będzie zaraz po tych wiadomościach.
1: Paragony grozy na stacjach paliw, rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli

0: ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
1: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
2: Takie ceny za wysokie, za bardzo droga, dla taksówki to najbardziej.
3: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
1: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
0: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
4: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
0: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
5: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
6: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
5: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
0: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził, ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Goguński.
7: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
0: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornem Dużym.
8: Pogoda.
0: Pogoda się zmienia, ale dopiero od jutra przyjdzie ochłodzenie w całym kraju. Jutro do 25 stopni maksymalnie, a dziś jeszcze upał, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Tam nawet do 37 stopni, w centrum do 30, na zachodzie i nad samym morzem lokalnie do nawet 18.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
10: Dzisiaj Dzień Psa w kalendarzu i temu poświęcimy chwilkę niedługo, bo sprawa jest tego warta. Prosiłem Państwa o przekazanie swoim pieskom przyjacielskiego hał-hał od Radia Pogoda i ewentualny telefon do nas, gdyby pieski jakoś na to zareagowały. Sprawa jest ciągle aktualna, no a za około pół godziny w takim wakacyjnym kąciku Pogodne Lato dzisiaj zajrzymy do roku 1953, który pozwolę sobie potraktować bardzo muzycznie i muzykalnie. No a teraz już słuchamy najpiękniejszych melodii Hanny Banaszak i Mary Hopkin oraz Ireny Santor. Dzień dobry.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Irena Santor w Radiu Pogoda. Proszę się nie dziwić, że psy dzisiaj przewijają się przez cały dzień w Państwa ulubionym radiu. W końcu to są najlepsi przyjaciele człowieka i warto to doceniać. Ale powód, dla którego powstało to święto, czyli Dzień Psa, jest raczej poważny. A ten powód został dostrzeżony przez redakcję pisma Przyjaciel Pies na początku lat 2000. Nieprzypadkowo wybrano datę 1 lipca, bo to początek wakacji, a statystyki były wtedy alarmujące. Jeszcze bardziej alarmujące niż dzisiaj. Podczas wakacji porzucanych było najwięcej psów w ciągu całego roku. Dzisiaj te statystyki już nie są aż tak dramatyczne. Trochę tutaj pomógł wzrost naszej świadomości, trochę pomogła nawet pandemia, kiedy niejedno schronisko opustoszało. Statystyki nie są dramatyczne, ale ciągle nie jest dobrze, no bo te schroniska opustoszały nie na zawsze. Dzisiaj warto poważnie się zastanowić, czy zamiast kupować psa, nie lepiej wziąć psa ze schroniska. Nie pożałują Państwo na pewno, jeżeli przemyślą Państwo sprawę. No i Państwo też dzwonią w sprawie dzisiejszego święta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata z Krakowa. Chciałam poprosić o piosenkę o psie, która zaczyna się tak, gdy był mały, to znalazłam go w ogródku. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Psa, to bardzo by się przydało puścić tą piosenkę w radiu. Dziękuję bardzo.
0: Pani Małgorzato, takiej prośbie nie sposób odmówić, zwłaszcza, że akurat ta piosenka od rana chodziła mi dzisiaj po głowie. Fasolki mam dla Państwa w piosence o fajnym psie.

Ricky Power i w propozycji tanecznej Voulez-vous danser. Do dzisiejszej rozgrywki w Funduszu Czasów Pogodowych została niewiele ponad godzina, ale ciągle można zapisać się do naszego funduszu, wypełniając specjalny formularz na stronie radiopogoda.pl. Tylko tak można wejść do zabawy i wygrać już pojutrze 2000 zł na wymarzone wakacje pod warunkiem zwycięstw w pojedynkach na najpiękniejsze melodie na lato. 2000 zł na wymarzone wakacje, a przynajmniej ich część czeka na Państwa.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historie. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz zajdę
6: to z pieca, a racuchy mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: Pogodne lato.
1: Roku 1953.
0: Z radiem Pogoda.
1: 1 lipca 1953 roku utworzono zespół pieśni i tańca Śląsk. W jego skład weszły chór, balet i orkiestra. Kierownikiem artystycznym został wtedy Stanisław Hadyna, a Elwira Kamińska zajęła się choreografią tańców. Nadrzędną ideą działania zespołu było i jest pokazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej. Śląsk, zespół Śląsk daje 200 koncertów rocznie, a występował dotąd na 5 kontynentach, łącznie dając ponad 9 tysięcy koncertów dla ponad 27 milionów widzów. I wśród nich, wśród tych występów znalazł się ten fantastyczny występ podczas imprezy roztańczony Śląski przed 7 laty.

0: Ach, zawsze mam ciarki, kiedy słucham, jak publiczność śpiewa razem ze Śląskiem. W swoim dorobku zespół ma także kilkanaście płyt, w tym jedną platynową. To pieśni współczesne z 2021 roku, nagraną wspólnie z Miłoszem i nagrodzoną Fryderykiem. Całemu zespołowi pieśni i tańca Śląsk Radio Pogoda życzy wszystkiego roztańczonego i rozśpiewanego w 73. rocznicę powstania.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: wiatr.
1: Maria Koterbska w piosence wrocławskiej z 1952 roku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja mam do pana takie pytanie. Czy byłaby szansa puścić piosenkę "Tak bardzo zmienił się świat" w wykonaniu Daniela Olbrychskiego? Dawno tej piosenki nie słyszałem, a bardzo mi się podoba, mam z nią bardzo dobre skojarzenia. Pozdrawiam całą redakcję Radia Pogoda, Dominik Katowic.
1: Pozdrawiamy wzajemnie. Byłaby szansa, bo akurat tę piosenkę często słychać na naszej antenie, więc panie Dominiku, słuchając Radia Pogoda, na pewno ją pan w końcu usłyszy. Ale za chwilkę będą inne najpiękniejsze melodie na lato Natalii Gilberta-Beko, a potem u Kowala zespołu 2 plus 1.
3: Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem "Twoje niskie ceny" na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
16: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
15: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
17: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
21: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
0: Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
4: Popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania przy najpiękniejszych melodiach na lato rozpoczną przeboje Jerzego Połomskiego Daj oraz Adriano Celentano Il Tempo Se Ne Va. A teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
5: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
6: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego polityki Insight

0: Anna Cichy.
1: I faktycznie tam się to udało, na pół z małych paczek spadł.
0: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na te zmiany.
1: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
0: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek, głównie z Chin.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
3: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
2: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
4: Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
5: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
2: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzy, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
6: Pogoda.
2: W większości kraju są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum do 34, a miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach w piosenkach Jerzego Połomskiego, Adriano Celentano i Kasi Sobczyk. A najważniejsze pytanie, które dzisiaj już padło nieraz w różnych formach, najważniejsze pytanie tego popołudnia brzmi: czy pani Barbara zwycięży w swoim trzecim pojedynku w Funduszu Czasów Pogodowych, czy też znajdzie się ktoś, kto zajmie jej miejsce w drodze po pierwszą z głównych nagród tegorocznej edycji, czyli 2000 zł na wymarzone wakacje, albo przynajmniej ich część. I tę odpowiedź na to pytanie poznamy za jakieś pół godziny.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.
8: Dzień dobry. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania Radia Pogoda.

0: Są takie daty, które kojarzą się dość jednoznacznie. Na przykład 15 lipca. Wiadomo, że w okolicach tej daty pod Grunwaldem będą trwać walki między Krzyżakami a wojskami polsko-litewskimi. Od 26 lipca według ludowej mądrości zaczną się zimne wieczory i ranki, czyli imieniny Anny. A dziś...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Witam wszystkich prowadzących i słuchaczy Radia Pogoda. Dzisiaj mamy 1 lipca, a więc życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Zdrówka, pomyślności, szczęścia i radości, a przy tym jeszcze wszystkiego najlepszego wszystkim Halinom. Słuchaczka z Warszawy, Maria.
0: Pięknie pani Mario, pani przypomniała o dzisiejszych imieninach Haliny. Ja dodam do nich jeszcze imieniny Karoliny, Bogusława i Juliana i pozwolę sobie dołączyć najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów oraz jubilatów, którzy na pewno także są wśród słuchaczy Radia Pogoda.

0: Casey and the Sunshine Band w Radiu Pogoda ze swoim przebojem z 79 roku. Please don't go. Jeżeli nurtuje Państwa w tej chwili pytanie, kto wygra dzisiejszą rozgrywkę funduszów czasów pogodowych, to nie są Państwo sami. Też jestem ciekaw, jak to dziś wypadnie. Dowiemy się tego już za, no, 10 minut powiedzmy. Dwie sprawy są tu pewne. Znów usłyszymy dzisiaj panią Barbarę, która od poniedziałku odpierała ataki najpierw pana Henryka, potem pani Mariki. No i to jest pewne, że dziś przeciwnikiem pani Barbary będzie ktoś, kto dołączył do funduszów czasów pogodowych, wypełniając formularz na stronie radiopogoda.pl, do czego nieustająco Państwa zachęcam, bo to jedyny sposób, żeby znaleźć się wśród zdobywców nagród tej edycji naszej zabawy, czyli 2000 zł albo upominków od Radia Pogoda.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Na rzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jak już mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wielkie

0: cześć. Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki,

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Fundusz Wczasów Pogodowych do zdobycia 2000 zł w piątek, a w drodze po tę nagrodę jest pani Barbara. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Pani Barbaro, przedwczoraj i wczoraj wygrywała pani swoje pojedynki. Finał i główna nagroda coraz bliżej. Jak się pani z tym czuje?
2: Tak. No nadal jestem zestresowana.
1: Ciekawe, kiedy stres minie. No dobrze, w drodze do finału pani Barbarze postara się przeszkodzić pan Maciej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Macieju, 2000 zł kusi?
3: Kusi, pewnie, że kusi.
1: I o to chodzi. Pojedynek odbędzie się w rundach składających się z jednej zagadki dla każdego z uczestników. Będę je zadawać państwu na przemian. Prawidłowa odpowiedź to jeden punkt i po każdej takiej rundzie sprawdzamy punktację. Jeśli będzie remis, gramy dalej. Jeśli nie, to osoba z mniejszą liczbą punktów dostaje zestaw upominków od Radia Pogoda, a ze zwycięzcą spotykamy się jutro w kolejnym, przedostatnim już pojedynku w tym tygodniu na najpiękniejsze melodie. Czy reguły gry są jasne, proszę państwa?
3: Tak, jasne.
1: W takim razie zaczynamy rozgrywkę. Pierwsza zagadka dla pani Barbary. Proszę podać nazwę lub nazwisko wykonawcy tej najpiękniejszej melodii.
4: Batumi, hej Batumi.
2: Filipinki.
1: Tak jest. I znów pani Barbaro, nie trzeba w ogóle czekać na to, aż będzie te 5 sekund dla pani specjalnie. W takim razie podobna zagadka dla pana Macieja. Kto jest wykonawcą tej piosenki?
4: W ciemnym lesie przystanęli, w ciemnym lesie przystanęli.
1: Na pewno pan...
3: Wiem na pewno, ale nie w tej chwili. Znam to doskonale.
1: Ma pan 5 sekund. To Alibabki, panie Maciu.
3: Alibabki, no,
1: teraz Alibabki. To wszystko
3: no,
1: kurczę, jasne,
3: no,
1: prawda?
3: No teraz to bardzo jasne, to jasne.
1: No i w ten sposób dowiedzieliśmy się, że w rozgrywkach Funduszu Wczasów Pogodowych jutro usłyszymy panią Barbarę po raz czwarty. Pani Barbaro, gratuluję.
2: Tak, dziękuję.
3: Ja również gratuluję pani Barbarze.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Natomiast dla pana Macieja mam upominki od Radia Pogoda. Panie Maćku, proszę powiedzieć, czy warto się zapisywać do Funduszu Wczasów Pogodowych?
3: Bardzo warto, oczywiście, że warto.
1: A można to zrobić na stronie radiopogoda.pl, gdzie można dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy, wypełniając odpowiedni formularz Funduszu Wczasów Pogodowych.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: I jeszcze dodam, że kolejny pojedynek tegorocznej edycji usłyszymy na antenie Radia Pogoda jutro, mniej więcej o tej porze, być może z państwa udziałem.

0: Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda w piosence o nas wszystkich. Jak słyszeliśmy w tekście, dwudziestolatki to ja i ty i proponuję, żebyśmy się tego trzymali. Parafrazując słowa piosenki starszych panów, już szron na głowie, być może, już nie to zdrowie, być może, ale w sercu ciągle maj. Tego też warto się trzymać.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
19: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
20: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
21: Została ostatnia reklama.
22: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
23: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
22: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
23: O, i to lubię najbardziej.

0: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dochodzi 13, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Skaldów oraz Czy pani mieszka sama w wykonaniu Olgierda Buczka.
14: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
15: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
14: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
16: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
17: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
16: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
17: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są między innymi szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
16: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelnym. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
18: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
16: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
14: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
19: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
14: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

0: Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na trzy kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
1: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
0: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
2: Pogoda.
0: Sporo chmur dzisiaj, również burzowych. Burze mogą być gwałtowne, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Znamy prognozy pogody, wiemy, na co uważać, wiemy też, co się dzieje w Polsce i na świecie, więc no, możemy przynajmniej teraz, przynajmniej przez chwilkę się odprężyć, słuchając najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Skaldów, Olgierda Buczka i grupy No To Co, która zaśpiewa nam piłkarską piosenkę, a więc na czasie. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: No, podczas tych mistrzostw to my wygraliśmy spokój przede wszystkim, bo naszych na nich nie ma. Szczerze powiedziawszy, niespecjalnie śledzę przebieg mistrzostw świata w piłce nożnej w tym roku, ale od czasu do czasu coś tam obejrzę, jakiś kawałek meczu. Jeśli akurat w zasięgu jest, mojego wzroku jest jakiś telewizor, w którym trwa transmisja. Tak mi się po prostu czas układa, ale zaskoczyło mnie bardzo święto narodowe, które prezydent Paragwaju ogłosił parę dni temu w związku z wygraną reprezentacji tego kraju nad reprezentacją Niemiec, czyli niemal pewnych faworytów do tytułu. No i teraz pytanie, czy obok Argentyny i Brazylii nie pojawił się przypadkiem kolejny kandydat do tytułu mistrzowskiego z Ameryki Południowej. Tymczasem na kortach Wimbledonu trwa mecz Huberta Hurkacza z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. W tej chwili stan meczu 1-0 w setach dla Huberta i 3-1 w gemach w drugim secie. Trzymajmy kciuki za naszego tenisistę. Zmieniając temat, dzisiaj mija 65. rocznica urodzin Małgorzaty Zwierzchowskiej, piosenkarki znanej głównie z występów w duecie z Olkiem Grotowskim. Ten duet zdobył popularność śpiewając teksty wrocławskiego satyryka i poety Andrzeja Waligórskiego, ale duet miał także w swoim repertuarze piosenkę ze słowami Artura Andrusa. To taki dalszy ciąg znanej Państwu piosenki Andrzeja Sikorowskiego. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Na tę samą melodię zresztą. Nazywa się Jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady. Ja się przyłączam do obu tych apeli z tych samych powodów, które zaraz Państwo usłyszą.
1: A ja chciałem powiedzieć, że skończyłem technikum budowy okrętów i mam stałe zameldowanie w Gdańsku.
2: Ja jestem z urodzenia łodzianką. Warszawiacy śpiewają o Wiśle.
3: Ci z Olsztyna śpiewają o Łynie.

0: Der Gap.
1: Radio Pogoda 88.4 i 99.5 FM.

0: Les Enfants du Pirée, Dzieci Pireusu. W oryginale zaśpiewała tę piosenkę grecka gwiazda piosenki Melina Mercouri, ale ta wersja Dalidy także zyskała sobie wielką popularność na świecie, chyba nawet większą niż oryginał. Stan meczu Hubert Hurkacz-Sebastian Hoffner na kortach Wimbledonu 4-2 w drugim secie dla Polaka. Nasz tenisista wygrał w tiebreaku.
1: Radio Pogoda.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Najpiękniejsze melodie na lato brzmią właśnie tak. O chłopcach z weselszych lat Irena Jarocka śpiewała w połowie lat 70. Natomiast państwo zareagowali na piosenkę Olka Grotowskiego i Małgorzaty Zwierzchowskiej, której słuchaliśmy no, chwilkę wcześniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. A ja jeszcze się nie umiem ze śmiechu uspokoić. Przed chwilą usłyszałam piosenkę o przenoszeniu stolicy Bieszczady na melodię Nie przenosi nam stolicy do Krakowa. I ja tego nigdy w życiu nie słyszałam, ale powiem szczerze, rozbawiła mnie, jadę samochodem i sama się do siebie śmieję, nie mogłam się opanować i musiałam zadzwonić. Zrobiliście mi tym tekstem po prostu dzień. Dziecko łodzi robotniczej mnie po prostu no, rozłożyło na łopatki. Życzę miłego dnia wszystkim. Pozdrawiam Ewa z Bytomia.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Ewo. Proszę uważać na siebie za kierownicą. Między nami mówiąc, Pani Ewo, lubimy robić naszym słuchaczom dzień w taki sposób i zawsze nas cieszy, kiedy to się udaje. Nawiasem mówiąc, autorem tekstu tej piosenki, która tak się Pani spodobała, jest Artur Andrus. Także trudno się dziwić. Chyba nie mogło być inaczej. To jest tekściarz, no, jeden z lepszych. Roy Orbison przed nami teraz w Radiu Pogoda.

0: Marek Iwacek, Pogoda, najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę. Usłyszymy m.in. Marino Mariniego w piosence Kalkuta z początku lat 60. Wcześniej usłyszymy Jacka Lecha, jak próbuje się doliczyć tych lat, przez które wirował w oczach słońca pył. A od 14 o Państwa pogodne popołudnie zadba Monika Tarka, m.in. proponując zabawę w skojarzenia, czyli daję słowo. I ja mogę dać słowo, że nagrody w zabawie są bardzo kuszące. Ta gwarantowana to talia kart Radia Pogoda. Ta do zdobycia to książka Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam. Fragmenty tej książki w tym tygodniu na antenie Radia Pogoda czyta Wojciech Masiak wieczorami od 22. Zapraszam do Radia Pogoda jutro, jak zwykle od 10. Radio Pogoda. He,
1: Radio Pogoda. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Została ostatnia reklama.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komana.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Reklama.
17: Nie miałem prawie nic.

0: autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
6: Słuchają państwo najpiękniejszych melodii na lato, oczywiście w Radiu Pogoda. Za chwilę do nich wracamy. Domenico Modugno zaśpiewa Volare. Będzie też słynny wakacyjny przebój Wałów Jagiellońskich, ale na razie wiadomości. Jest 14.
7: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
7: Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
8: Jerońsko drogo, już jaka cena?
9: Powariowali, właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
10: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
11: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
9: Mam końcówkę akurat, zbieg okoliczności.
10: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
12: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz, trzeba je tak tankować.
10: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
12: Myślę, że tak, 40 groszy.
13: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
7: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
14: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i

0: i neonatologii.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
2: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
3: Pogoda.
1: Dziś w wielu regionach upalnie, gdzieniegdzie jednak więcej chmur, deszcz i gwałtowne burze. Najchłodniej od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, średnio 30 stopni w centrum, do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Witam serdecznie i zapraszam Państwa na 4 godziny najpiękniejszych melodii na lato, ale pojawi się też konkurs, daję słowo, to nowa zabawa wakacyjna na naszej antenie, a do wygrania taki wakacyjny zestaw, czyli karty do gry, Radia Pogoda i książka do poczytania autorstwa Agnieszki Jesz. Zresztą ta sama, której fragmenty mogą Państwo posłuchać u nas w tym tygodniu po godzinie 22. Przyjmę też kogoś z Państwa dzisiaj do Klubu Pogodnych Ludzi, no i oczywiście będzie piosenka na życzenie, no ale na początek tradycyjnie pozdrowienia od Was.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i chciałam powiedzieć, że jest to najlepsze radio, bo odkąd przyszłam na emeryturę, słucham Was codziennie i też czuję się, jakbym była nastolatką przy niektórych przebojach Waszych. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Maria z Bydgoszczy.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Dzień dobry.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Dominika Modunio, Wolary na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj pierwszy dzień lipca i dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców. Niezbyt, jak Państwo słyszeli, miły dla porzeczek, Międzynarodowy Dzień Reggae, ale także Dzień Psa, który dzisiaj jest obchodzony w całej Polsce. No, taki pupil, no nie tylko pies, ale generalnie zwierzak w domu to coś bardzo dobrego, bo daje poczucie bliskości i takie wsparcie emocjonalne, no i żeby nie było, motywuje też do codziennej aktywności, bo przecież trzeba 3 razy dziennie z takim pieskiem, jakby nie było, wyjść na spacer. Ja, właścicielka 3. już psa w swoim życiu, pierwszy to był taki kundelek przywieziony z Zakopanego, bo taki trochę podcięty góral go sprzedawał pod Gubałówką i baliśmy się z mężem, że jak go od niego nie kupimy, to piesek może źle skończyć. I to był nasz pierwszy wspaniały pies. Drugim była labradorka, a teraz też mamy labradorkę, którą bardzo, bardzo kochamy, więc generalnie ja z gatunku, proszę Państwa, psiarzy, więc dzisiaj Dzień Psa jak najbardziej świętuję. No ale psy mają to do siebie, że bywają często niesforne i wymyślają różne figle, więc ja chciałam się Państwa zapytać, czy znacie jakąś taką opowieść związaną właśnie z tym, co tam pies zmalował. 22 444 40 04. A u nas mały biały pies.
1: Mały biały pies.

0: Wanda Warska w Radiu Pogoda, państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z upalnego Krakowa dla pani. Pani jest rewelacyjna. Pani ma takie dobre serce, no, więc chciałam jeszcze powiedzieć, bo nie o piesku. W centrum miasta na Krupniczej dwie maleńkie wiewiórki spotkałam dzisiaj. Mhm. One już wchodzą do miasta tak jak inne większe zwierzęta. Pobiegłam szybko po orzeszki, a ich smakołykiem są rodzynki.
0: O.
1: Pobiegłam szybko po orzeszki, rozsypałam im tam w pobliżu, ale niech ludzie wystawiają wodę. Niech ludzie wystawiają wodę w miskach, przy chodnikach właśnie, czy przed domem, bo wszystkie te zwierzątka pragną również wody.
0: Tak, to prawda, to jest bardzo cenna uwaga. Rzeczywiście wystawiajmy wodę i bezdomnym kotom, i innym zwierzakom, i nawet ptakom. U mnie, proszę państwa, bo mieszkam niedaleko takiej rzeczki, rzeczka wyschła. Wczoraj widziałam takie stado dzików, które weszło tam do rzeki, poszukując odrobinę wody, ale wody niestety brak. W tej rzece też pływały kaczki. No niestety kaczki musiały znaleźć sobie pewnie jakieś inne miejsce. No mam nadzieję, że znalazły. Także bardzo dziękuję za tą uwagę. Warto o tym, zwłaszcza latem, pamiętać.
2: Radio Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Kolorowe jarmarki, Janusz Laskowski, nieśmiertelna, najpiękniejsza melodia na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Psa, więc słuchamy Waszych opowieści o psich psotach.
1: Dzwoni do mnie sąsiad i mówi: Przemek, co się dzieje? Woda ci się z balkonu leje. Podjeżdżam pod dom, otwieram drzwi, tam kurtyna wodna. No co się okazało? Piesek pozostawiony tam, zawitał do łazienki, zobaczył rurkę, co prowadzi od ściany do umywalki. No to przegryzł.
2: Mój pies uwielbia jeździć autem i pewnego dnia, jak został w tym aucie troszeczkę za długo, no to zgryzł mi pod sufitkę i to tak, że musiałam ją wymienić.
0: No właśnie, proszę Państwa, tak czasem bywa. A teraz Violetta Villas, która, jak doskonale wiemy, kochała psy, uważała je za stworzenia czyste, wierne i pozbawione ludzkiej zawiści.

0: Uwielbiam ten utwór Starego Dobrego Małżeństwa. Ma w sobie taką uroczą, pozytywną energię i trudno jest się tej nadziei, która z niego płynie, oprzeć. Tekst oczywiście Edwarda Stachury. Telefon od Państwa, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przed chwilą wypowiadała się taka bardzo miła pani z Krakowa, że właśnie wystawia wodę zwierzątkom. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich zwierzątek. I tak samo proszę wszystkich ludzi, tych, co wylewają, wyrzucają te pojemniczki z wodą, jak inni stawiają. I proszę też, żeby nie szczuli pieskami swoimi wiewiórek, bo jedną taką wiewiórkę właśnie ratowałam. Pieski naprawdę mają inne zabawki i tak dalej, ale to zależy nie od piesków, tylko niestety od właścicieli.
0: To prawda.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi.
0: Dziękuję pięknie, też pozdrawiam. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Manfred Mann zaśpiewa Dua Didi, będzie Cha Cha Seniorita i Beatlesi.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
9: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
8: To brzmi jak plan idealny.
9: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same best sellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ogórki gruntowe, kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
13: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
12: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
13: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Została ostatnia reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
18: There she was.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
4: Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie na lato. Już niedługo posłuchamy grupy Bee Gees czy przeboju Maćka Kosowskiego z Czerwono-Czarnymi, ale na razie wiadomości. Jest 15:00.
5: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
5: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
5: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że nałmuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
7: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
8: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
7: Ale jeśli ktoś przebije

0: ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
1: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
0: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
2: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
3: Pogoda.
2: Do końca dnia ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Alerty obowiązują na południu, w centrum i na wschodzie. Od 20 stopni nad morzem, na termometrach przez 30 w centrum, do 34 a miejscami i 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato czeka.
5: Na lato wyjątkowo gorące tego roku i tak paradoksalnie w Dzień Psa można powiedzieć, że taka pogoda pod psem by nam się trochę przydała, bo i my chcemy trochę deszczu, a już zwłaszcza tego deszczu bardzo łaknie przyroda. Byłam, proszę Państwa, dzisiaj, zanim tutaj się pojawiłam w radiu, z wizytą u mamy, która mieszka obok takiego mini parku i proszę sobie wyobrazić, że tam z połowy drzew po prostu spadły liście, bo uschły w czasie tych upałów, także deszczu nam trzeba. Za chwileczkę Irena Santor, na prawo most, na lewo most, no i spotkanie z zespołem Bee Gees. Wrócimy też do dzisiejszego Dnia Psa i Psich Psot.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Dzień dobry.

0: Maciej Kosowski, Czerwono-Czarni i oczywiście na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj w Polsce Dzień Psa, więc kolejne Państwa telefony o psich psotach.
1: A ja mam psa, a ja mam psa.
2: Mam dwa pieski, jeden to jest owczarek niemiecki Sawa. Gdy byłam młodym pieskiem, weszłam kiedyś na podwórko, Sawy nie ma. Patrzę, a Sawa siedzi na dachu wolnostającego garażu. Chciała mieć lepszy widok i skoczyła na dach garażu. Niesamowite są te nasze pieski. I stwierdzam całe życie, że ludzie, którzy robią psy, koty, zwierzęta, kwiaty, są ludźmi o wielkich sercach. Lidia z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
3: Któregoś razu, kiedy z żoną poszliśmy sobie do teatru, notabene świetnie żeśmy się bawili. Mój piesek również świetnie się bawił, zjadając świeczkę i cały ciśnieniometr.
0: Skąd ja to znam? Mój pierwszy pies, proszę Państwa, zjadł. Kiedyś tak drzwi się obijało, żeby je wygłuszyć. Zjadł połowę, proszę Państwa, tego obicia i tego skaju, który był na zewnątrz. No, a my gramy znowu o psie. Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczylas, do serca przytul psa.
4: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej dźwigło przykryje pył.
5: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną.

0: Za granicą mają Don't Worry Be Happy, a my mamy grupę Vox i ich utwór Nie Martw Się z tekstem Marii Czubaszek. No właśnie, proszę Państwa, nie ma co się martwić, a nawet jak jakieś chwile zmartwienia przychodzą, no to jutro miną, bo padną mgły i wstanie nowy, piękny dzień. Dlatego chcę powiedzieć o klubie pogodnych ludzi, który cały czas czeka na Wasze zgłoszenia, także w czasie wakacji będę do Was oddzwaniać i zaskakiwać Was telefonem o różnych porach. Zgłoszenia przyjmuję na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, ale można też zadzwonić i tak zrobiła pani Mira.
1: Proszę o przyjęcie do klubu pogodnych słuchaczy Radia Pogoda. Z Radiem Pogoda jestem związana nićmi, które wiodą od ziemi do gwiazd. Nie żyję tylko dla siebie. Potrafię dzielić się radością i dobrym słowem z każdym człowiekiem. Kocham poezję. Ona pomaga mi, aby żyć i dobrym być. Bliski jest mi każdy człowiek, śpiew, muzyka, przyroda. I oczywiście Radio Pogoda.
0: O, i się ładnie zrymowało. Za chwilę oddzwonię do pani Miry.
2: Radio Pogoda.

0: właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Helena Majdaniec z czerwono-czarnymi na antenie Radio Pogoda. A teraz odzwaniam do pani Miry. Czas na Klub Pogodnych Ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, pani Miro, Monika Tarka z tej strony. Dzwonię w sprawie Klubu Pogodnych Ludzi. Pani zgłoszenia.
2: Tak.
0: Tam jest taka ciekawa rzecz, że pani powiedziała, że żyje dla innych, nie dla siebie.
2: Proszę pani, ja zawsze byłam w mojej lokalnej ojczyźnie, małej, wśród ludzi. Zawsze im składam życzenia i to jest ogrom ludzi, których ja obdarowałam. Są wpisy w różnych kronikach o mnie. Teraz jestem już w innej sytuacji, bo jestem w domu, teraz mam radio.
0: Te związki pani z Radiem Pogoda, myślę, że są słuchaczom znane, bo znają pani głos, dosyć często pani do nas dzwoni, udziela się, mamy ze sobą kontakt, to jest bardzo cenne.
2: Wie pani, to pomaga właśnie na wszystko, na nastrój jest inny niż po prostu, bo nie mam tyle wyjść, co kiedyś moje zespoły, które tam byłam, z nich to zapraszają mnie oczywiście, no ale to nie jest codziennie, a kiedyś to było inaczej.
0: A o jakich zespołach pani mówi, pani Miro? Proszę opowiedzieć.
2: Proszę pani, więc mój zespół, w którym byłam 20 lat, to był zespół wokalny Retro Cafe.
0: A jakie piosenki takie były pani ulubione, które pani z nimi wykonywała?
2: No dzisiaj pomyślałam o Wejdę na stopnie ołtarza. La la la, to z opery Nabucco.
0: Ach, czyli to aż to takie no też, z wyższej tak, półki. Właśnie. Myślałam, że może takie, które gra Radio Pogoda, a tu widzę,
2: ale
0: że...
2: No wszystkie, to wszystkie piosenki, żeśmy śpiewali. Tą właśnie zapamiętałam z tego względu, że nagrodę otrzymaliśmy na konkursie w Szczecinie.
0: Aha. Ja dzwonię oczywiście do pani z taką wiadomością.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Także witam w klubie, pani Miro. Bardzo się cieszę, że się pani zgłosiła. Prawdę mówiąc, myślałam, że już jest pani w klubie i byłam zaskoczona, że jeszcze nie, więc tym bardziej z przyjemnością panią przyjmuję i oczywiście już niedługo dostanie pani legitymację i radiopogodową przypinkę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
3: Jest drugie lato w Portofino i dużo gości

0: Ja raczej pytam się o tej porze, jak mija Państwu ten dzień, ten pierwszy dzień lipca. Krzysztof Krawczyk przed momentem, no to tak a propos pana Krzysztofa Krawczyka, to zaproszenie, proszę Państwa, i nowość jednocześnie na antenie Radia Pogoda. Otóż w niedzielę ja i Jasia Kruk będziemy Państwu latem prezentować płyty na lata. No i właśnie jedną z tych pierwszych płyt będzie album Krzysztofa Krawczyka zatytułowany Rysunek na szkle, album, który ukazał się w 1976 roku. Opowie o nim Asia. No i oczywiście zagramy wszystkie piosenki od pierwszej do dziesiątej z tego albumu. Zapraszamy serdecznie w każdą niedzielę między 10 a 14 właśnie na płytę na lata. A jeszcze zanim kolejne najpiękniejsze melodie pojawią się na naszej antenie, to telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, panie Moniku.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Jacek Pogodny z Nowej Rudy. Panie Moniku, mam taką propozycję. Może by zrobić zlot pogodnych ludzi. Co pani na to? Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam. No ja na to oczywiście, jak na lato. Bardzo dobry pomysł.

0: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Wit. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą fistaszki Bacador 400 gramów. 4,99 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
12: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
13: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agnieszkę.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Radio Pogoda, wracamy już za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Będą tańczące Eurydyki Anny German, czy Copacabana Barego Manilowa, ale na razie wiadomości. Jest 16.
6: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air.
0: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
7: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
6: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15% podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3% podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
8: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach. Będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
6: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
9: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacji zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
6: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
0: Radio Pogoda. Co jest grane?
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Już w najbliższy piątek rusza Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim. To już 18. edycja sceny letniej. W programie koncerty, a wystąpią m.in. Rogucki, Landber i Maryla Rodowicz, spektakle Teatru Wybrzeże i dla dorosłych, i dla dzieci oraz stand-up. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Z kolei jutro startuje tegoroczne lato na wrocławskiej Pergoli. To 2 miesiące bezpłatnych atrakcji, a w programie filmowe seanse

0: i imprezy z DJ-ami, zajęcia sportowe czy zwiedzanie wytwórni filmów fabularnych. Do tego największy w mieście planszówkowy game room z bezpłatną wypożyczalnią gier. Trwają też ostatnie przygotowania do tegorocznego 29. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Festiwal potrwa od 2 do 5 lipca, a w programie jak zwykle spotkania z gwiazdami, spektakle, wernisaże oraz koncerty. Będą też specjalne atrakcje dla dzieci.
1: Pogoda.
2: Ochłody najlepiej szukać dziś nad morzem. Tam termometry pokazują 18 stopni, podobne wartości lokalnie na zachodzie. Poza tym 30 stopni w centrum, do 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W całej Polsce, głównie na południowym zachodzie, są alerty przed burzami i deszczem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Lato, piękna jest piosenek, które najbardziej lubicie w czasie wakacji, tych, które nas pozytywnie nastrajają, ale niektóre też zaskakują, jak pojawiają się na antenie Radia Pogoda, i to są takie pozytywne zaskoczenia. A po godzinie 16 zaproszę też Państwa do konkursu Daję Słowo, konkurs wakacyjny na naszej antenie, a do wygrania taki wakacyjny zestaw karty do gry Radia Pogoda i książka do poczytania gdzieś tam w cieniu, książka Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Wiesz.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
4: Dzień dobry.

0: Mistrz tworzenia muzycznego nastroju Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak. A wczoraj w Radiu Pogoda w czasie Alei Sław pięknie pani Joanna Podsadecka opowiadała o mężczyznach Agnieszki Osieckiej, a jak się okazało, najważniejszym z nich był jej ojciec.
1: To był człowiek, który zaprogramował ją moim zdaniem na całe życie. Wiktor Osiecki wymyślił sobie, że wychowa księżniczkę. On wymyślił sobie, że daje jej takie kompetencje, żeby ona w sytuacji, kiedy znów zawali się świat, była niezależna. No i on zaraz po wojnie wysyła swoją córkę na naukę 5 języków obcych. Wysyła ją do sekcji pływackiej Legii. Uczy ją grać w tenisa, w siatkówkę. Chce, by jako 14-latka nauczyła się latać na szybowcach. W dodatku kupuje jej mikroskop, kiedy z wszystkim są problemy, a co dopiero z mikroskopem. I on zaczyna ją tak umiejętnie lepić.
0: Tak opowiadała wczoraj Joanna Podsadecka. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Cała ta godzinna rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej o mężczyznach Osieckiej już jest dostępna na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. A teraz Copacabana w Radiu Pogoda, ale nie chodzi o tą słynną plażę, tylko klub, proszę Państwa, muzyczny w Nowym Jorku, który właśnie tak się nazywał i o nim śpiewa Barry Manilow.

Jeżeli lubią Państwo choć trochę dreszczyk emocji i zabawę w skojarzenia, to zapraszam do konkursu Daję Słowo już za kilka minut. Mam nadzieję, ktoś z Państwa wygra. Nie tylko karty do gry Radia Pogoda, bo to jest nagroda gwarantowana, ale także książkę Agnieszki Jerz, Miłość, o której zapomniałam. Przypomnę, że fragmenty tej książki na antenie Radia Pogoda w tym tygodniu po 22 czyta Wojciech Masiak. Pani Ania wczoraj w konkursie wybrała słowo na A i to był arbus. No i jakie słowa, jakie skojarzenia pasują do arbuza? No na przykład owoc smaczny, zielony, lemoniada, upał, pestki. No tych słów pewnie jest dużo więcej. Państwo muszą podać tylko 5 kojarzących się ze słowem, które za chwilę Wam zaprezentuję. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Czekam na Państwa zgłoszenia. Radio Pogoda.

Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.

0: Nie wiem, czy wcisnę i w tej chwili pada, ale tam, gdzie pada, to naprawdę ten deszcz się przydaje, aby w jak największej ilości miejsc się pojawił, tylko bez jakiejś straszliwej burzy. No to czas na konkurs teraz, 16:30.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj pani Jagoda w tym konkursie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
2: No witam. Powiem pani, że się poczułam bardzo zaskoczona, chociaż bardzo chciałam wziąć udział w tym konkursie. To jak telefon zadzwonił, to aż mi podskoczyło ciśnienie i ja. Natomiast tak, chciałam powitać wszystkich pogodnych słuchaczy. Ja należę do klubu pogodnych ludzi. Aha, ale tak sobie pomyślałam, że tych niepogodnych słuchaczy też powitam. No może chociaż raz się dzięki temu uśmiechną.
0: Ale rzeczywiście, że tak. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za to piękne powitanie. Pani Jagodo, już ma pani karty do gry Radia Pogoda, bo to jest nagroda gwarantowana, więc super. Kolejny uśmiech, mam nadzieję, na pani twarzy się pojawił.
2: A to cały czas od ucha do ucha.
0: Cieszę się. Ja też mocno trzymam kciuki, żeby wygrała pani książkę Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz. Przypomnę zasady tego nowego konkursu. Daję słowo. Najpierw musi pani wybrać, na jaką literę ma to pani słowo się zaczynać, którą pani wybiera.
2: B.
0: B, dobrze. To litera B.
2: Jak bułka.
0: Dobrze, ale to będzie jednak inne słowo, bo ja tutaj tak inne mam w głowie. Za chwilę więc podam to słowo na literę B i włączę stoper. I od tego momentu ma pani 15 sekund na to, żeby podać 5 pojedynczych słów, które kojarzą się z tym moim słowem po prostu, które do niego pasują. Czy to jest jasne?
2: Tak, bardzo.
0: No to uwaga, daję słowo bal.
2: Sylwestrowy, maturalny, dla 18-latków, po ślubie, karnawałowy.
0: Pojedyncze słowa. Jeszcze jednego brakuje.
2: Kotylion przypięty.
0: Jeszcze jeden.
2: Kotylion przypięty.
0: Tak było. 4 pojedyncze słowa i 2 niepojedyncze słowa, pani.
2: Ale ja powiedziałam na koniec kotylion przypięty. To które było niepojedyncze? Bo
0: już nie pamiętam, bo 2 były takie, że na. Już nie pamiętam, jakie to były słowa. I 4 się pojawiły pojedyncze. Ale uwaga, mówiłam, że w tym tygodniu to wydanie tego konkursu jest takie, że tak powiem, lżejsze i ulgowe. Więc ma pani szczęście, pani Jagodo. I jeszcze do piątku wszyscy słuchacze z tego szczęścia będą korzystać. Przypomnę raz jeszcze, że to mają być pojedyncze słowa.
2: No, ale zaraz,
0: więc nie można powiedzieć na balu, albo nie można używać 2 słów, tylko jedno. Prawda? Wie pani, o co chodzi?
2: A kotylion się nie załapał?
0: Nie, no, oczywiście, że się załapał. Ja liczyłam pojedyncze, pojedynczych.
2: Tak,
0: ale nie będziemy się kłócić, pani Jagodo, bo tak jak powiedziałam, tydzień naprawdę ulgowy dla wszystkich.
2: Ale to rzeczywiście do mnie nie dotarło, bo jeszcze nie osłuchana.
0: No właśnie, ja myślę, że tak większość słuchaczy tak ma, więc dlatego ten tydzień jest taki wyjątkowy i ulgowy, więc ja jak najbardziej to uznaję. Podobnie zresztą było wczoraj w przypadku pani Ani.
2: Mimo, że byłam troszkę królikiem doświadczalnym, to ja zawsze mówiłam, że mogę tym królikiem być, jeśli się to komuś przysłuży.
0: Jeżeli dobrze się kończy. To się akurat dobrze skończyło.
2: Tak, bo się przysłużyło również mnie.
0: I innym słuchaczom też, pani Jagodo. Także bardzo, bardzo dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Jeżeli chodzi o konkursy na antenie Radia Pogoda, to proszę uwierzyć w siebie, bo przecież w naszym wakacyjnym konkursie Fundusz Czasów Pogodowych można wygrać aż 2000 zł na wymarzone wakacje. To jest do zdobycia, no tylko trzeba się zmierzyć. Akurat w tym tygodniu i jutro konkretnie z panią Barbarą, która znakomicie sobie radzi. Zresztą proszę posłuchać.
1: Pierwsza zagadka dla pani Barbary. Proszę podać nazwę lub nazwisko wykonawcy tej najpiękniejszej melodii. Tak jest. Podobna zagadka dla pana Macieja. Kto jest wykonawcą tej piosenki?
2: W ciemnym lesie przystanęli, w ciemnym lesie przystanęli.
1: Na pewno pan
3: wie. Wiem na pewno, ale nie w tej chwili. Znam to doskonale.
1: Ma pan 5 sekund. To Alibabki, panie Maciek.
3: Alibabki, no,
1: Alibabki. Teraz to wszystko jasne, kurczę, prawda?
0: 2000 zł do zdobycia, proszę państwa. To jest nagroda tygodnia, ale codziennie można też wygrać wspaniałe gadżety Radia Pogoda, bo Piotr Sforakowski daje państwu i naszą torbę, i nasz piękny radiopogodowy kubeczek. Także zapraszam do konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, a adres naszej strony www.radiopogoda.pl.
4: Radio Pogoda.
5: Za

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Natychmiast byłaś z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
14: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Zaczynamy od A4 na Śląsku między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Awaria też na drodze krajowej numer 19 między węzłami Strzeszkowice Duże i Lublin Węglin. Tam awaria dźwigu na pasie awaryjnym i części prawego pasa ruchu na jezdni do Lublina. W tamtą stronę utrudnienia. Utrudnienie też na S5. Tam osobówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowany jest pas awaryjny i wolny w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Kościan.

0: Letnie lenichowanie z Radiem Pogoda.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Ta cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Jak najpiękniejsze melodie na lato, to tylko i wyłącznie w Radiu Pogoda. Wracamy do nich po wiadomościach, ale na razie informacje z kraju i ze świata. Jest 17.
2: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
4: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
5: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle, tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
4: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
6: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
4: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
2: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
7: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
2: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
8: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
2: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
3: Pogoda.
2: Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże zachmurzenie z opadami. Na pozostałym obszarze kraju też pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 na wschodzie kraju.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
1: A dzisiaj zaczął się lipiec, taki miesiąc, który no z latem ewidentnie się kojarzy, z wyjazdami, z wakacjami i tak dalej i tym podobne. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Reggae, Międzynarodowy Dzień Owoców. Mam nadzieję, że jakieś państwo dzisiaj zjedli z tej okazji. Światowy Dzień Architektury i Dzień Psa.
9: Skoro Dzień Psa dzisiaj, no to pan Sobieski miał 3 pieski. Czerwony, zielony, niebieski. Raz, dwa, trzy, bo te pieski jesz ty. Pozdrawiam.

0: Serdecznie.
1: Ja też pozdrawiam. Z tej okazji państwo opowiadają o psotach waszych psów i do tego wrócimy, ale wcześniej będzie piosenka na życzenie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka. Dawno.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj świętują urodziny albo jakieś rocznice. No i oczywiście dla tych, którzy obchodzą imieniny, czyli dla Halinek, Bogusławów, Julianów, Karolinek, Marcinów, Marianów i Szymonów.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Wakacyjna piosenka na życzenie, czyli jeżeli Państwo chcieliby usłyszeć na naszej antenie jakiś utwór, to proszę zadzwonić i powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi, jakiego wykonawcę i dlaczego akurat tę piosenkę powinniśmy przypomnieć. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu, no to...
3: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Taka prośba dzisiaj od Państwa.
4: Dzień dobry Pani Moniczko. Czy mogę prosić o piosenkę Stanisława Węgorza z zespołem Skaldowie, Nomen Omen, nie widzę ciebie w swych marzeniach. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Oczywiście z przyjemnością przypominamy ten utwór i Stanisława Węgorza. Jak to dobrze, że można przypomnieć tego wokalistę, który śpiewał w grupie Wiślanie między innymi, ale właśnie ze Skaldami nagrał ten słynny przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, a potem jeszcze śpiewał z Budką Suflera. Z tego co wiem, potem wyjechał do Niemiec i chyba jeszcze do Polski nie wrócił. Pozdrawiamy, może słucha Radia Pogoda.

0: Raz takie słowa śpiewałaby kobieta i skierowała je do mężczyzny. Andrzej Zeucha przed momentem na antenie Radia Pogoda. Dziękuję za Państwa kolejne muzyczne życzenia. Zapisuję je, stoją w kolejce do zagrania, także proszę tych swoich muzycznych perełek wypatrywać, a właściwie wysłuchiwać na antenie Radia Pogoda. Na pewno pojawią się któregoś popołudnia. Już niedługo Brian Hyland dla nas zaśpiewa. Będzie też pies Dingo Cezarego Fabińskiego i to będzie okazja do tego, żeby wrócić do psich psot, czyli psot waszych psów.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił. Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: jest Dingo, Cezary Fabiński na dzisiejszy dzień. W Radiu Pogoda udowadnia, że całkiem sporo mamy, proszę Państwa, piosenek o psach. A Wy dzwonicie i opowiadacie o psotach Waszych psów.
1: A ja mam psa, a ja mam psa.
2: Psota mojej Kisi może jest mało oryginalna, bo kiedy została sama w domu, zarządziła sobie obiad z kotletów mielonych pozostawionych na stole w kuchni, które miały być obiadem dla rodziny.
3: Wspomnę tylko swojego buldożka francuskiego, który będąc szczeniaczkiem zostawał czasami sam w domu i niestety obgryzł mi róg zabytkowej gdańskiej szafy. Pieska już nie ma, a pogryziona szafa jest. No tak to się zdarza.
4: Jakoś mieszkał w budce na dworze, ale była to budka podwójnie drewniana, stała pod wiśnią i Jakoś, kiedy wiśnie dojrzewały, wskakiwał na dach budy, zrywał wiśnie i wypluwał pestki, a kiedyś gdzieś tam wypadła jakaś guma. Jakoś położył się na plecach, łapki w górę i sobie tą gumę rozciągał łapkami z buźki, delektował się nią. Natomiast nigdy mu się nie udało zrobić balona z gumy. Cudowne.
0: To prawda. No to proszę Państwa, teraz dla równowagi w przyrodzie piosenka o kotku.

0: Star in the City, czyli Lato w mieście, The Love and Spoonful. No, mam nadzieję, że bardziej znośne dzięki najpiękniejszym melodiom na lato na antenie Radia Pogoda. Za chwilę kolejne z nich. Po 18 Aleja Sław na naszej antenie, a po 22 fragmenty książki Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Przypomnę, że tę książkę można zdobyć w konkursie Daję Słowo codziennie około 16.30, także zapraszam serdecznie. Także na jutrzejsze wspólne popołudnie. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka Zo.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dzisiejszy triumf ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Dr. Witt. Woda witaminowa 550 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką kabanosy z wędzarni Select. 175 gramów. 7,99 za każdą

0: Шоу «Пьедранка».
1: Реклама.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Utrudnienie na Mazurach na drodze numer 58 w pobliżu Piszu. Doszło do awarii pojazdu ciężarowego na skrzyżowaniu dróg 58 i 63. Nad Polską rozwijają się też gwałtowne burze, których z godziny na godzinę będzie przybywać. Najbardziej niebezpiecznie jest na wschodzie kraju. Możliwe tam nawalne opady deszczu mogące powodować liczne podtopienia. Uważajcie na siebie.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Została ostatnia reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%.

0: Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
1: Kierowisko drogo, już jaka cena?
2: Powariowali, właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
3: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
4: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz, trzeba je tak tankować.
3: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
4: Myślę, że tak. 40 groszy.
5: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
6: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
0: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
7: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich. Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
7: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak, pod pewnymi warunkami, poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
0: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Na piłkarskim mundialu dziś kolejny mecz o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. Czerwone Diabły zagrają o 22:00, a Amerykanie o 2:00 w nocy polskiego czasu.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: Pogoda.
0: Mamy ostrzeżenia przed burzami i upałem cały czas na południowym wschodzie Polski. Burzowo może być w ogóle w całej wschodniej połowie kraju i na południu. A jutro już łagodniejsza aura, temperatura delikatnie powyżej 25, 26, 27, przeważnie słonecznie i drobne opady.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie nosicielka bardzo popularnego ostatnio imienia, Maja, aktorka Maja Baryłkowska. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę już za parę chwil.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Maja Baryłkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Trochę jestem zdziwiona tytułem tej audycji, a raczej tym, że zostałam do niej zaproszona, bo nie czuję się jakąś sławą szczególną, choć bardzo doceniam zaangażowanie tych widzów, którzy śledzą moje poczynania artystyczne.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że generalnie wielu artystów jednak jest bardzo skromnych, bo naprawdę nie jest pani pierwszą osobą, która przychodzi i mówi, ale naprawdę, ale ja sław, ale jakby dlaczego taki program? A ja na przykład mam takie podejście, że ale absolutnie, jakby to określenie jest absolutnie adekwatne i bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie.
2: Bardzo, bardzo mi miło. Sława to mi się kojarzy, no tak, no właśnie nie wiem, bo to nie chciałabym być jakoś fałszywie tutaj skromna, bo też mam świadomość jakichś własnych dokonań, wiele rzeczy zrobiłam w życiu w dziedzinie sztuki, ale sława, no to jednak mi się kojarzy z jakąś taką międzynarodową, no tak. Sława, czyli coś takiego, no takiego z przytupem jednak, takiego, nie wiem, no Rita Hayworth, Marilyn Monroe, to jakby dla mnie. Sława, no takie ciekawe słowo, sława, bo to etymologia tego słowa od sławny, od czego to pochodzi? Właściwie bardzo jestem ciekawa, nie wiem.
1: W sumie ja też chyba tego nigdy nie sprawdziłam, ale to jest jakiś trop zatem do podjęcia.
2: Do zbadania, tak? Może to jest jakiś w ogóle staropolskiego języka, nie wiem. Tak jakoś mi to pachnie.
1: Z drugiej strony pomyślałam sobie też o tym, że powiedziała pani w jednym z filmików w mediach społecznościowych, że ostatni rok był dla pani bardzo intensywny i że w ogóle ostatnie lata to się sporo w pani życiu dzieje. Ma pani takie poczucie, że rzeczywiście jest intensywniej niż wcześniej?
2: Zależy jak na to spojrzeć, ponieważ całe moje życie od dzieciństwa właściwie było bardzo intensywne. Mm-hmm. A ta intensywność moim zdaniem wynika z wewnętrznego takiego mojego nastawienia, które już miałam od dziecka, że bardzo chciałam uczestniczyć w ogóle w życiu, jakby być. Mm-hmm. Ciągnęło mnie zawsze do świata, do ludzi, do bycia. Mnóstwo rzeczy mnie w życiu naprawdę ciekawiło. Od tego na przykład takie mogłoby się wydawać dziwne rzeczy z punktu widzenia tego, czym się obecnie zajmuję, ale na przykład zdawałam maturę z fizyki.
1: A do czego to doprowadziło, to o tym za chwilę porozmawiamy. Wrócimy do rozmowy z Mają Baryłkowską za parę chwil. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Absolut.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nauczycielka fizyki w moim liceum, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, moja nauczycielka profesor Jaworska była fascynującą osobą, miała niezwykłą osobowość i no tak to jest, prawda? Chyba z nauczycielami, że taka osobowość nauczyciela pociąga zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. I rzeczywiście w ogóle mnie to fascynowało. Teraz tak sobie pomyślałam, co mnie fascynowało. Fascynował mnie chyba świat niewidoczny. Znaczy te wszystkie rzeczy, których tak jakaś tajemnica, coś, co jest poza zasłoną, prawda? Poza kurtyną, ale też poza światem teraz, jakby to kontynuować, to coś, co jest poza światem materialnym, poza tym światem widocznym, fizycznym, no bo jest, bo to już wiemy, choćby z fizyki kwantowej, nawet jeśli by nie patrzeć na jakiś aspekt duchowy, który też jest mi bliski. Tak. Właściwie tak mi się teraz to ułożyło, że też ta fizyka chyba z tego wynikała i złożyłam nawet papiery na fizykę na Uniwersytet Poznański. Ale dostałam się do szkoły teatralnej, bo egzaminy do szkół teatralnych są przed wszystkimi egzaminami, żeby była możliwość jeszcze studiowania na innych kierunkach, bo wiadomo, że konkurencja jest spora i to jest często zupełny przypadek, że ktoś się dostaje lub nie. Więc dostałam się do szkoły teatralnej. No to oczywiście bardzo się ucieszyłam. Już tak zostałam na tym aktorstwie. Ale potem jeszcze studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2: Europeistykę.
1: Mając 39 lat i chcę to powiedzieć, bo takie właśnie już wtedy miałam takie przekonanie, że nigdy nie jest za późno, że zawsze warto coś zacząć. Pasjonowała mnie nauka. W ogóle jakby, żeby wiedzieć, bo byłam jakoś taki, miałam kryzys czucia. Mając 39 lat, bardzo dużo grałam, szczególnie w teatrze i ciągle te emocje, myślę sobie, nie, to tam może coś tam głową, żeby tak głową opanować, że nauka może odpowiedzieć na jakieś nurtujące mnie pytania o sens życia, bo to mnie zawsze też właśnie interesowało, takie dociekania, naprawdę, od szkoły średniej o sens. Ale potem się okazało, jak zaczęłam w tej nauce trochę pogłębiać jakby swój kontakt z nauką poprzez uczenie się na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprzez studiowanie, no to zobaczyłam, że z nauką jest tak samo jak z duchowością i jak z emocjami. Końca nie widać. Za jednym pytaniem, za jedną odpowiedzią stoi już następne pytanie i że to jest też taki gąszcz i że tam też nie ma jednoznacznej odpowiedzi i doszłam do wniosku, że w ogóle nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Maja Baryłkowska, aktorka, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Aleja Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
7: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
11: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
10: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
11: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: Reklama.
14: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Trudne warunki do jazdy, upał utrudnia koncentrację, a na wschodzie Polski burze ograniczają widoczność. Jutro ma być już łagodniej. W Warszawie u zbiegu Prymasa Tysiąclecia z S8 na wysokości Fortu Bema wypadek. Ruch w kierunku wschodnim utrudniony. Zwolnimy też na A2 na wysokości Poznania między Komornikami a S11. Tu też zgłaszane utrudnienia z powodu kolizji.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widząc gdzieś tam w którymś z wywiadów, że pani studiowała tę europeistykę, to tak sobie pomyślałam przez chwilę, że czy za tym stało chociażby właśnie to, że nie wiem, miała pani kryzys taki zawodowy, że pani chciała jednak zmienić ten zawód, a tu jednak nie, tu chodziło o szukanie odpowiedzi, o naukę.
2: Tak, raczej tak. No też na pierwszym roku studiowałam na Wydziale Kulturoznawstwa i to były studia porównawcze kultur. I to mnie właśnie bardzo fascynowało, bo były zajęcia i z hinduizmu, i z buddyzmu, i z islamu. No i takich dużo właśnie porównawczych, naprawdę poważnych zagadnień, tona czytania. Ja tak tutaj dzieci, tutaj teatr, a tutaj to czytanie, ale fascynowało mnie to. A potem zrobiłam z kolei magisterium już na Wydziale Socjologii, ponieważ pisałam o Polaku, czy Polak obywatel, czy rodak, czy obywatel, taki był tytuł, bo z kolei te zagadnienia społeczne i w ogóle działalność społeczna też zawsze mi była bliska i jakoś tak się tutaj przyglądałam od tej strony społecznej, kim my jesteśmy, w jakim ja żyję środowisku.
1: Zastanawiam się na przykład nad tym, co pani powiedziała z tą nauką, no bo przecież nawet, tak jak pani powiedziała, była pani bardzo mocno i w teatrze i występowała pani ciągle, tam cały czas jednak trzeba się uczyć tych ról.
2: Może nie cały czas, prawda? No bo proces przygotowania roli w teatrze wygląda w ten sposób, że uczymy się sukcesywnie roli przez pierwszy, powiedzmy, miesiąc, trzy tygodnie. Przygotowujemy sukcesywnie sceny na pamięć, które są potem robione na próbie. No wiadomo, że na jednej próbie nie robimy wszystkiego na początku, tylko robimy scena po scenie. Więc do tej sceny trzeba się przygotować. Więc tak naprawdę praca pamięciowa to jest... no, te pierwszy miesiąc, no, znam takich, którym ten proces się rozciąga, ale ja bym tego chyba nie wytrzymała nerwowo. A poza tym, no, jest zupełnie inna praca, kiedy ma się ten tekst w głowie, jak my to mówimy, kiedy już można wyjść na scenę i żyć tym życiem postaci scenicznej już z tym tekstem nauczonym, a nie z kartką, no bo to jednak odcina od tej rzeczywistości scenicznej.
1: Do tej rozmowy wracamy za parę chwil. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest dziś aktorka Maja Baryłkowska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

się miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w Alei Sław.
3: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.

0: magazynów europejskich, później będzie to rozsyłane po Europie.
1: Zgadza się.
0: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
1: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
2: Podobne rozwiązania, specjalne dopłaty do małych paczek z Chin, kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany, przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
3: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
4: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
2: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11. start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy.
5: Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami całą wschodnią i południową Polskę. Gdzieniegdzie burze mogą być gwałtowne. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 teraz w centrum, a najgoręcej właśnie we wschodniej Polsce, nawet do 37. Jutro już łagodniej, około 25.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Aktorka Maja Baryłkowska jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Rozmawiamy dziś nie tylko o Dekalogu 7 Krzysztofa Kieślowskiego, rozmawiamy też o tym, jak uczy się studentów, jak interpretuje się wiersze, no i generalnie na wiele różnych tematów. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami przez kolejną godzinę. Już za chwilę wracamy z rozmową z naszym dzisiejszym gościem.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy później taka nauczona rola zostaje na długo? I tutaj trochę pytam też w kontekście, kiedy kota nie ma, no bo ten spektakl jest już wiele lat grany i tak się zastanawiam, czy to musi być jakaś taka, nie wiem, próba wznowieniowa przed kolejnym występem na scenie, czy jednak pani ten tekst ma już ze sobą cały czas?
2: To jest tak, że oczywiście jak się gra już tak długo jak kota, jak gram 16 czy 17 lat Hamleta w Teatrze Stu, 18 lat Biesy w Teatrze Stu na przykład, no to rzeczywiście mam Wariata i Zakonnicę, to był w Teatrze Stu też najdłużej grany spektakl w Polsce, chyba 25 lat, kilka lat temu, nie wiem czy teraz to się nie zmieniło. Ale to jest tak, że oczywiście my zapamiętujemy przez emocje. Zresztą te współczesne badania też to pokazują, że bardzo dobrze się zapamiętuje różne rzeczy, kiedy towarzyszy temu emocja. No więc my to tak ten proces przebiega, że podczas budowania roli, budowania postaci, kiedy już jestem w tych okolicznościach, powiedzmy, założonych, jak mówił Stanisławski, to ten tekst jakoś on się automatycznie skleja z osobą, z postacią i też z działaniem na scenie. Więc często jest tak, że w domu, kiedy przypominam sobie tekst, to nie wiem, partii jakiś nie pamiętam. Załóżmy, że nie zajrzałam do egzemplarza, co oczywiście się nie zdarza, bo zawsze po dłuższej przerwie, no jednak trzeba odświeżyć ten tekst, ale to jest trochę na zasadzie, że trzeba tylko tę warstwę wierzchnią tak oddrapać leciuteńko i pod spodem
1: wytrzeć kurze.
2: Wytrzeć, o! Bardzo, bardzo ładnie to, bardzo ładna metafora właśnie. Wytrzeć tylko lekko kurz z tego i tam już pod spodem już wszystko jest na swoim miejscu. Więc tak naprawdę ten tekst, no on jest, jak my to mówimy, wbity w organizm. Prawda? Więc nie potrzeba. Jeżeli są jakieś dziury pamięciowe, jeżeli jakiś tekst nie wchodzi dobrze, dla mnie jest to sygnał, że nie jest ustawiony ten fragment dobrze emocjonalnie, że mam tam jakąś niepewność co do interpretacji, taką bazową niepewność co do interpretacji, bo zawsze interpretacja jednak jest związana z pewną improwizacją, z pójściem za intuicją, za chwilą, za tym, co się wydarza na scenie. Ale oczywiście jakaś bazowa interpretacja jest ustawiona i jeżeli coś z tekstem nie siedzi, albo jakiś tekst nie wchodzi na przykład do, powiedzmy, do sceny w filmie czy w serialu, to raczej ja podejrzewam, że coś tutaj jest na rzeczy w konstrukcji sceny albo w dialogach, że coś jest nieprawdziwego, prawda? Bo chyba już mam na tyle jakby takiego intuicyjnego otwarcia, że mój organizm się otwiera na to, co do mnie przychodzi. I jeżeli coś nie rezonuje ze mną w tym momencie, to czuję, że tam coś jest nie tak, bo że jak jest napisane z prawdy, jak jest napisane z intuicji, dialog i łączy się to dobrze z postacią, to wchodzi po prostu idealnie. Jeżeli dialogi są na przykład gorzej napisane, no po prostu tak trochę sztucznie czy coś, to trudniej się takiego tekstu uczy. To trochę tak z kuchni.
1: No ale to co wtedy można, co aktor może zrobić? No jakby chyba nie za bardzo ma możliwości.
2: Zależy od produkcji, zależy od nastawienia scenarzystów, reżyserów, no mówię teraz o produkcjach filmowych i serialowych, i telewizyjnych. Są takie produkcje, gdzie no reżyserzy, czy drudzy reżyserzy, którzy pilnują tekstu, są bardzo otwarci na nasze zmiany, bo też grając dłużej postać, no też jakby trochę już mamy ten język tej postaci zbudowany, prawda? Już, no właśnie, że przez to, że mamy zbudowany charakter, to też za tym charakterem idzie sposób mówienia. Więc my często jakby sami tak głębiej jesteśmy w tej postaci, nawet niż chyba scenarzyści, chociaż właściwie nie wiem za dużo o ich emocjach i ich stosunku, jak co oni przeżywają, co oni są w stosunku do tekstu, prawda? To jest ciekawe, muszę ich dopytać kiedyś. Ale my, aktorzy, rozumiejąc tę postać, będąc, jak my mówimy, w postaci, czasami czujemy, że jakoś właśnie inaczej. No ja, współczesne kino, szczególnie kino, bo ja jakoś taki jestem frikiem, się ostatnio stałam zupełnym Jakieś powtórne za miłość do, właśnie a propos miłości, o której rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Mhm. Tam, jakkolwiek dziwnie to brzmi, czuję dużą miłość do kamery, a właściwie do tego, co się wydarza przed kamerą.
1: Do rozmowy o występach przed kamerą wrócimy jeszcze w naszym programie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maja Baryłkowska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Perhaps. Radio Pogoda.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Maja Baryłkowska, aktorka. Chwilę temu rozmawiałyśmy o tym, że praca z kamerą również bywa wyjątkowa, choć oczywiście zupełnie inna niż praca w teatrze dla aktora.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy zatem to jest trochę tak teraz, że obsadzając aktora w danej roli, jednak jego prywatny charakter trochę się do tej roli musi, jest trochę podobny, skoro ta kamera rzeczywiście tak bardzo potrafi obnażyć prawdę?
2: Szeroki temat. Myślę, że kiedyś było tak bardziej, większe nastawienie można na takie aktorstwo kreacyjne, takie budowanie postaci. Myślę sobie tak, człowiek w ogóle, każdy człowiek ma w sobie pełne spektrum emocji, zachowań, co za tym idzie. Potrafimy być w życiu bardzo, bardzo różni. Jak obsadzają reżyserzy obsady, nie wiem, czym to idzie. Myślę, że to też często są jakieś właśnie intuicje. Często to jest tak, że reżyser nawet nieświadomie ma jakieś wyobrażenie postaci. No już tak mówiąc, nie wiem, grubo. Miał kiedyś dziewczynę w młodości, w której był zakochany i nawet nieświadomie, albo i świadomie, pisze jakąś postać, konstruuje jakąś postać w scenariuszu, która nawiązuje do tamtej osoby. I teraz, kiedy robi obsadę, to jeżeli osoba, która jest castingowana czy na zdjęciach próbnych w jakiś sposób, to nie musi być wcale fizyczne podobieństwo, tak myślę, sklei się z tamtą osobą.
0: Z tamtą wizją.
2: Z tamtą wizją, czy jakimś nawet wyobrażeniem, czy nawet jakimś ukrytym czymś, no mówię, w podświadomości, tak? To ta osoba wydaje mi się, ona jest, no, sama też pracowałam jako reżyser i w teatrze i robiłam takie krótkie film poetycki, taki kiedyś zrobiłam, no ale tam powiedzmy zdarzało mi się obsadzać czy studentów i myślę, że to jest tak jakiś jednak nieracjonalny proces, że to jest tak intuicyjny proces, że tam tyle rzeczy się na to nakłada i osobista sympatia. Więc wracając do pani pytania, czy to jest blisko charakteru? No jeśli, ja bym powiedziała, że człowiek nie ma jakiegoś jednego określonego charakteru. Ma może rys dominujący w swojej osobowości, ale myślę, że aktor, aktorka, aktor, twórca, każdy z nas jest twórcą w różnych rzeczach, które robimy, ale my jakoś, może twórcy szczególnie, no dobrze jest chyba, jak mamy, ale to jest wszystko, wie pani, moje odczucia, to oczywiście to jest tylko moje, tak jak ja to widzę, że mamy, że to jest tylko tak, bycie twórcą, to jest może bardziej większa gotowość niż osób, które w tym nie siedzą na co dzień, do pokazania swoich różnych aspektów, opowiedzenia o tych swoich różnych aspektach. Że my mamy tę gotowość, że to nas jakby trochę wyróżnia i dlatego, nie wiem, można powiedzieć o nas, że jesteśmy twórcami, choć myślę, że naprawdę każda ludzka osoba i zwierzęca jest w jakiś sposób twórcą swojego życia i tworzy nieustannie, bo bez twórczości nie ma życia w ogóle. Życie jest twórczością. No nie może być inaczej. Każda sekunda coś tworzymy, bo jak chyba, że śpimy, ale to wtedy sny tworzymy.
0: Albo chrapanie,
2: właśnie. Więc to my tylko mamy tę jakby większą otwartość, większą gotowość. Więc jeśli by tak myśleć, prawda, o postaciach, żeby w ogóle nie zamykać tego, w ogóle nie jestem zwolenniczką jakby takiego kategoryzowania, schematyzowania, czyli jakiegoś bardzo otwartego w ogóle myślenia. Więc to wtedy każdy może zagrać wszystko, powiedziałabym. Tylko musi mieć stworzone do tego warunki, czyli dobrze napisaną postać, no i potem dobre warunki stworzone do tworzenia, czyli warunki bezpieczne, warunki, w których się czuje bezpiecznie, czyli może objawić pełnia jego możliwości, jego świata może się wydostać i może zostać zarejestrowana przez kamerę, bo to ja tak to widzę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

jest siła zakręta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pani jak w ogóle opowiada o ograniu, o tworzeniu sztuki, to wyczuwam w pani bardzo dużą pasję do tego. Kiedy pani stwierdziła, że pani chce uczyć studentów tego zawodu aktorstwa?
2: Kilka lat temu Baron Więcek, reżyser, tworzył wydział aktorski na Uniwersytecie Frycza imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i zaproponował mojemu mężowi Piotrowi Cyrwusowi i mnie, zapytał, czy byśmy uczyli, bo tak no, potrzebna była deklaracja osób, że w ogóle chciałyby pracować na tym wydziale. Mhm. I wtedy myśmy się zgodzili. Potem no, Piotr jakoś innymi ścieżkami poszedł, a ja i od razu powiedziałam, że ja chcę uczyć wiersza. Mhm. Ponieważ no, to jest taka materia, w której ja się czuję jak ryba w wodzie, lubię to, znam się i miałam takie poczucie, że w tym, no to w ogóle mnie to absolutnie fascynuje, to znaczy ta cudowna forma wiersza, która może być właśnie niewiążącą formą, tylko absolutnie otwierającą formą, platformą jeszcze większego i ta kondensacja, intensywność wiersza, że na małym odcinku tekstowym tam jest tyle zawarte, to mnie zawsze fascynowało. Mhm. Więc ja od razu powiedziałam, że ja chciałabym uczyć wiersza, ale jakoś mi powiedziałam, że chyba wiersza nie będzie na pierwszym roku, tylko na drugim, nie wiem, że ja zacznę od drugiego roku, krótko, od drugiego roku istnienia tego wydziału. Mhm. I rzeczywiście Juliusz Chrząstowski, który jest obecnie dziekanem tego wydziału, no zadzwonił, powiedział, że tak, to jest ten moment, że mogłabym już teraz właśnie zacząć uczyć wiersza. No i zaczęłam uczyć wiersza na pierwszym roku, jest przedmiot wiersz, trwa 2 semestry. No i tak to się zaczęło i poszłam z wielkim takim, no jakby to powiedzieć, taką nieśmiałością i taką, tak do końca też nie wiedziałam, jak ja to wszystko zorganizuję. No niby wiedzę mam, ale teraz uczenie to jest co innego, chociaż miałam już doświadczenie w teatrach amatorskich. Mhm. To znaczy ja sama byłam w teatrze amatorskim w Poznaniu w czasach licealnych u pana Wiesława Komasy, no po prostu wspaniałego osoby, wspaniałego aktora i tam spędziłam 3 lata i to były takie dla mnie lata takiego niebywałego rozwoju i wiem, co taki zespół teatralny może dać młodemu człowiekowi, jakie to może być piękne po prostu. I potem po wielu latach, no byłam młodą aktorką, miałam 30 parę lat i zaproponowano mi w Krakowie, w Domu Kultury, ktoś mi powiedział, słuchaj, są takie 4 dziewczyny, one nie mają, tak by chciały coś zrobić, a nie mają instruktora, czy byś nie chciała? No ja powiedziałam, że bym chciała, tak, i przez 3 lata prowadziłam ten zespół. Mhm. Potem parę osób jeszcze podochodziły osoby, ale z tymi osobami, 4, no jedno już nie ma pośród nas, ale z tymi pozostałymi 3, z tymi 4 dziewczynami bazowymi jesteśmy do dzisiaj w wielkiej przyjaźni i teraz są moimi przyjaciółkami i bardzo je serdecznie pozdrawiam. I wtedy już zobaczyłam, no to było to takie quasi nauczanie, no tak, no trochę nauczanie, jakie to jest fascynujące, takie te wspólne odloty nasze. I robiłyśmy poezję i tam jakieś sukcesy na festiwalach nawet i ten. No i to też mnie tak trochę ośmieliło. Zobaczyłam, że po pierwsze, że ja to jakoś umiem robić, a po drugie, że chyba oddaję to dobro, które dostałam od Wiesia Komasy, no bo już jesteśmy teraz też przyjaciółmi, więc mogę tak powiedzieć, Wiesiu, kochany, pozdrawiam, kocham, od to, co dostałam, że trzeba dalej dawać.
1: A studenci to chyba doceniają, bo nominacja dla najlepszego nauczyciela nie bierze się znikąd. Dziś moim i państwa gościem jest Maja Barełkowska, aktorka. Do rozmowy wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nie mają nic.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
13: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o. Shit.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nauczanie bywa trudne, szczególnie jak już potem to pokolenie, następuje zmiana pokoleniowa i czasami mamy wrażenie, że jednak myśli trochę inaczej niż my, a studenci panią uwielbiają. No i tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby studenci uwielbiali profesorkę.
2: No, niektórzy mnie uwielbiają, niektórzy nie, pewnie, no to normalne, to nie w tym rzecz, ale ja w ogóle nie mam poczucia, że bywa trudno i że jest jakaś przepaść generacyjna.
1: Okej.
2: Okay. Po pierwsze, ja to wszystko robiłam naprawdę intuicyjnie, bo ja się dopiero uczyłam uczyć. Mówię uczyłam, robiłam, ponieważ w tym roku mam przerwę w nauczaniu w szkole, bo z powodu swoich zajętości zawodowych nie byłam w stanie dojeżdżać do Krakowa co tydzień. I to jest bardzo wymagające, te dojazdy. Ale po pierwsze, powiedziałam, że ja bardzo proszę, żeby mnie nie tytułować pani profesor, aczkolwiek jak parę razy wypsknęło się którejś ze studentek taki zwrot do mnie, nie powiem, że to nie połychtało mojego ego. Bardzo to było jakoś takie, poczułam się, no pani profesor, no brzmi pięknie. Po pierwsze, oczywiście nie mam tego tytułu naukowego. Po drugie, pomyślałam sobie, że nie, hierarchia nie sprzyja tworzeniu. To nie tędy droga, że tylko w bliskości, w czułości, w zaufaniu i w bezpieczeństwie możemy zbudować takie, właśnie mogę ja w tym momencie już zbudować takie warunki, w których ta osoba, studentka, student poczują się wspaniale, tak, że właśnie pełnię siebie mogą, że są w ekspresji siebie, prawda? I że to tylko może się stać naprawdę, no bo to jest niemożliwe, żeby ktoś się otworzył. Przecież gdyby pani siedziała naprzeciwko mnie teraz i patrzyła na mnie naburmuszonym wzrokiem, czy jakimś negatywnym, czy
1: albo w ogóle bym nie patrzyła,
2: czy oceniającym, albo w ogóle by pani nie patrzyła, ja nie miałabym takiej odwagi do otwartości, ale ja widzę pani uśmiechniętą twarz, otwartą, życzliwą. I ja mam ochotę się wtedy podzielić sobą, prawda? A aktorstwo jest niczym innym, jak dzieleniem się sobą. Więc ja od razu poczułam, że to w ogóle żadne krzyki, straszenie. I ja, nie wiem, czy mogę powiedzieć to publicznie, ale ja im od razu powiedziałam, że wszyscy mają u mnie piątki, bo nie może być w sztuce oceniania. Nie może być w sztuce porównywania. Ja wiem, że są systemy, że są średnie, że są stypendia. Myślałam o tym długo, jak się do tego przyłożyć, żeby to jakoś tak było zgodnie z tym systemem, no bo ja rozumiem, że jednak byłam w systemie, ale jednak ta potrzeba zadbania o te osoby była u mnie silniejsza, więc niektórzy studenci na przykład mnie nie lubili, czy jakoś nie lubili tego we mnie, że i pisali mi w ewaluacjach, że pani Maja, no fajna, wszystko okej, ale jest niesprawiedliwa, bo wszystkim stawia piątki, nawet tym, którzy się nie przygotowali, mniej pracowali, nie zrobili, nie osiągnęli takiego rezultatu i tak dalej. Ale ja sobie tak myślę o nich i o człowieku, że jak on czegoś nie zrobił, człowiek, osoba czegoś nie zrobiła, to nawet jeżeli to powierzchownie wygląda, że jest lenistwo, to jest chyba jakiś problem tam właśnie, że ktoś jest leniwy. To znaczy, że ktoś też nie jest leniwy tak sam z siebie, tylko że coś go trzyma tam w środku, prawda, w jego rozwoju i tak dalej. Że to nie jest to, że on mnie lekceważy, że siebie lekceważy, że przedmiot lekceważy, tylko że może jest w jakimś takim momencie życia, że on nie rozumie, że on mógłby na przykład bardzo skorzystać, gdyby się bardziej zaangażował i że trochę to jest, on od razu odbiera karę trochę za to, że nie pracuje, no bo nie idzie do przodu na przykład tak jak inne osoby, ale może on nie może, nie umie, nie wiem, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że osoba tyle z siebie daje, ile w tym momencie to jest dla niego możliwe. I każdy tam przez te pół roku, bo co pół roku są te oceny, robi maksymalnie tego, na ile go w tym momencie to puszcza on sam prawda? Jego różne bloki, które wszyscy mamy. Więc takie ciśnięcie, straszenie ocenami, a że wyrzucenie, a że coś tam, no już na pewno nie w sztuce.
1: Powiem Państwu, że zaczynam rozważać powrót do szkoły. Moim i Państwa gościem jest aktorka i jak słychać również pedagog Maja Baryłkowska. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Studenci nominowali ją do nagrody na najlepszego nauczyciela i ja się wcale nie dziwię, dlaczego tak się stało. Otóż Maja Baryłkowska, która dzisiaj jest moim i Państwa gościem, aktorka, jest absolutnie przeuroczą osobą i mam nadzieję, że Państwo z tej rozmowy to usłyszą. Wracamy do Alei Sław, Radia Pogoda, już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Maja Barełkowska. A rozmawiamy między innymi o tym, jak kształci się studentów aktorstwa, bo pani Maja jest również pedagogiem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Jak słyszę, jak uczy się na zachodzie, w szkołach, w prywatnych szkołach, no to jednak jest to z wielką taką uważnością uczenie. Mówiono mi, zarzucano mi, bo słyszałam takie i słyszę, jak mówię o tym, opowiadam, jak pani słyszy, no z wielką pasją, bo jakoś fascynuje mnie ten sposób współpracy, właśnie współpraca zamiast konkurencji. Ja może tworzę sobie jakiś świat idealny, no, ale jakoś tam żyję w tym świecie już tyle lat i mi się udaje, nie zginęłam. Mówiono mi, te osoby potem sobie nie dadzą rady, bo potem pójdą na brutalny rynek i tam ich zmiażdżą i przepadną i w ogóle. A ja sobie myślę, że jak się uda w trakcie uczenia, czy w ogóle życia, zbudować w sobie taki kawałek, że na tym kawałku ja jestem ze sobą, blisko siebie i że ja lubię już ten kawałek siebie, że on jest fajny, że on jest zauważony, że ja jestem zauważony w tym kawałku, że ja tam mam coś interesującego, to że na tym kawałku, nawet jak jest trudno, to można znowu się odbudować i znaleźć sobie jakąś bazę. A w ogóle badania psychologiczne mówią, że o tym naprawdę, że kara

0: nie powoduje karania jakiekolwiek, nie powoduje rozwoju. Ona zawsze cofa w rozwoju. No ona właśnie może być skuteczna przez chwilę. Przepraszam, bo ja jestem takim domorosłym psychologiem. To tak ja tak zbieram trochę z każdej dziedziny i sobie to tam wszystko według tego konstruuję sobie moje życie i to, jak ja w nim jestem. Więc jeśli słuchają mnie specjaliści, a na pewno słuchają, to być może ja tak trochę tam według nich sobie bredzę, ale mnie się to zgadza wszystko i zgadzało mi się, kiedy patrzyłam na rezultaty takiego podejścia, jak widziałam, jak aktorki młodzi, aktorzy rozkwitają, jak z nich wychodzą pewne rzeczy. Mhm. Czasami to były małe rzeczy. Ja je tylko zauważałam, bo widziałam, jak było na początku, jak osoba właśnie otwiera się i zaczyna już nawet nie interpretować w taki sposób, jak się umówiliśmy, tylko ona już idzie, płynie, już żegluje swoimi drogami zupełnie i myślę, och, cudownie, ona w ogóle mówi nie tak, jak ustaliliśmy, tylko coś innego, ale to jest interesujące, to jest fascynujące, bo to jest jej.
1: No właśnie, no bo też chyba nawet właśnie jeśli chodzi o interpretację wiersza, no to trudno tak powiedzieć zero-jedynkowo, tak? Tak jak była ta cała też zresztą dyskusja z maturami o interpretacji chociażby tekstu czy wiersza, no to tak nie można powiedzieć, że tak jest dobrze, a tak jest źle, bo autor miał na myśli to albo tamto. Więc też chyba właśnie dobrze, że ci studenci gdzieś tam sobie płyną, a z drugiej strony też jeszcze życie, jak będzie chciało ich zmiażdżyć, to jeszcze będzie miało czas na to, prawda?
0: No tak, ale chyba też się zmieniły czasy. To znaczy ja pamiętam dawno temu, no sporo było takich zachowań przemocowych. No dużo się o tym teraz mówi i bardzo dobrze, że się o tym mówi. W tej chwili mam poczucie, że jednak bardzo się na to zwraca uwagę, szczególnie chyba na planach filmowych, ale i w teatrze się zmienia i młodzi reżyserzy, którzy przychodzą, oni już też są po terapiach, I tacy ze świadomością siebie i w związku z tym te przemocowe działania, jak ja to dostrzegam, bardzo się zminimalizowały. Mało, rzadko widzę jakąś taką potrzebę, że ktoś sobie swoje frustracje odbija na innych aktorach czy na innych osobach, na współpracownikach. I to jest na pewno z wielką korzyścią dla naszych warunków pracy.
1: Może nawet chciałam powiedzieć, że co do warunków pracy, ale nie, zmieniając temat właściwie, bo miała pani bardzo mocny debiut filmowy i tak się zastanawiam, czy to dla tak młodej dziewczyny wtedy było obciążające, czy takie nobilitujące? W którą stronę bardziej pani o tym wtedy myślała?
0: Nobilitujące czy...
1: Obciążające.
0: Obciążające.
1: No jednak trzeba się wykazać, no bo to takie nazwisko reżysera, taka produkcja.
0: Wie pani, to jest tak, że studenci po szkole teatralnej i studentki są tak rozgrzane w pracy, bo my bardzo dużo i bardzo intensywnie, to się nie zmieniło. Zawsze tak było i jest, że my bardzo dużo gramy w tej szkole. I mam takie poczucie, że generalnie, nie wiem, może nie wiem jak jest teraz, z czym studenci do końca, studentki wychodzą, ale ja wyszłam z takim poczuciem, że ja gram i mogę wszędzie grać, i mogę wszystko grać, i taka, i że w ogóle jestem jakoś świetna. Ale było też tam, jakąś niepewnością to też było zabarwione. Taka rozgrzana, chyba bym powiedziała w ten sposób. I kiedy Kieślowski do mnie zadzwoniono, ja pierwszy raz on do mnie zadzwonił, nie, on, przepraszam, profesor Jerzy Sztur, który był prowadzącym opiekunem mojego roku, jakoś zaproponował kiedyś, że wiesz, Kieślowski Krzysiek, no bo oni oczywiście byli w przyjaźni, szuka tam dziewczyny, ja ciebie zaproponowałem do filmu Bez końca. Właśnie ostatnio sprawdziłam, jak się nazywa ten film, ponieważ jest 30. rocznica śmierci Kieślowskiego i brałam udział w kilku z tym związanych spotkaniach. To był film Bez końca. Pojedziemy, ja cię wezmę do Warszawy, spotkacie się i coś takiego. Wielu momentów już nie pamiętam, ale pamiętam, że profesor Sztur wziął mnie swoim samochodem. Miał jako jeden z nielicznych, on pracował wtedy za granicą, jakiś porządny wóz, nie wiem jaki. I jechaliśmy razem. Ja byłam wtedy studentką trzeciego roku. Jechaliśmy razem do Warszawy z nim. No to ja bardzo, to było dla mnie nobilitujące, już sama jazda z profesorem, samochodem do wytwórni filmów fabularnych. Do stolicy. Do stolicy, z Krakowa, spotkać się z Kieślowskim.
1: A to był dopiero początek tej przygody. Wrócimy do tej opowieści za chwilę. Moimi Państwa gościem jest aktorka Maja Barełkowska.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kawale i Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem jest Maja Baryłkowska, którą znają Państwo między innymi z filmu Kieślowskiego, Dekalog 7. No i ta historia zaczęła się od podróży do Warszawy z Jerzym Szturem, który wówczas był nauczycielem pani Mai Baryłkowskiej. Co dalej wyniknęło z podróży z Krakowa do stolicy? Zapraszam do posłuchania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że no, wielu było twórców przecież, no naprawdę wielu, i Wajda, i wiele innych nazwisk, no bardzo mocnych, Felix Falk i tak dalej, no to długo by wymieniać, prawda? Kieślowski nie był takim wyróżniającym się jakoś jeszcze bardzo, bo to przecież dekalog, od dekalogu zaczęła się jego międzynarodowa kariera, oczywiście, że był już po Wodzireju, po Amatorze i tak dalej. No, był jednym z polskich reżyserów, ale no ja nie miałam takiej jakiejś świadomości, że chyba. Czy pamiętam, że byłam przejęta i tak dalej, ale ja bardziej byłam pod wrażeniem, bo potem jak weszliśmy do wytwórni z profesorem i profesor już mnie zostawił i to w ogóle było jakieś niezwykłe, jak sobie pomyślę w dzisiejszych czasach, prawda, że profesor wiezie studentkę, odstawia do reżysera osobiście, no.
0: Bo się zgadali, tak, że może byłoby fajnie.
2: Tak, tak. No profesor bardzo jakoś tak rzeczywiście doceniał mnie, lubił mnie i jakoś forował mnie, można by powiedzieć. No miłe to było. I znaleźliśmy się w takim pokoiku, gdzie był tylko operator kamery, mała kamera i Krzysztof Kieślowski i siedzieliśmy przy naprawdę niewielkim pomieszczeniu przy stole. Ja nawet nie pamiętam, czy ja miałam jakiś tekst do opanowania, naprawdę nie. Ale pamiętam, że była jakaś, toczyła się jakaś rozmowa. No, chyba coś tam miałam zagrać, tak. Jedno pamiętam, że on był osobą właśnie niezwykłej uważności. Ja czułam się bardzo ważna dla niego. On był bardzo na mnie skoncentrowany, był bardzo uważny na wszystko, co się dzieje ze mną, między nami, prawda? To było takie czułe jakieś spotkanie, pełne, takie skoncentrowane. On nie miał nic takiego ego, bo tu jestem reżyserem, prawda, tutaj przyszła jakaś studentka, żadnego takiego protekcjonalnego tonu, nie, to zupełnie, w ogóle już nie chodziło o casting, tu chodziło już od razu o sprawę. Znaczy od razu jakby weszliśmy, to pamiętam, w głąb tej sprawy, która była do zagrania, tego filmu, tej roli i tak dalej. No i ja to sobie zagraliśmy i on mówił, pamiętam jak dziś, że mam taką dużą wiarygodność, autentyczność, że jeszcze nie potrafię fiksować pewnych rzeczy, ale że to jest zupełnie normalne, bo przecież nie mam doświadczenia, no zupełnie nie miałam doświadczenia żadnego w pracy z kamerą, bo nawet w szkole teatralnej było zajęć z kamerą. Jest tylko teatralne zajęcie. Pożegnaliśmy się i potem dostałam od niego list, który ostatnio znalazłam w swoim archiwum. I to mniej więcej było powtórzenie tego, niestety nie zaangażuje mnie do tego filmu, ponieważ jestem za młodą, za młodo wyglądam do tej bohaterki, bo ona już miała dziecko 6- czy 7-letnie i ja wyglądam za młodo, ale na pewno się spotkamy. Po jakimś czasie, nie pamiętam jakim, znowu mam telefon z tej samej produkcji, że pan Krzysztof mnie zaprasza, żebym statystowała w tym filmie. No, to się bardzo ucieszyłam. Pojechałam wtedy do Berlina, wróciłam, przywiozłam sobie Walkmana. To była absolutna nowinka technologiczna. Takie to urządzenie na kasetki, prawda? I słuchawki do tego. I ja na plan przyjechałam, bo po prostu byłam po wizycie urodzin w Berlinie i z tym Walkmanem. I on na mnie popatrzył, mówi, fajnie z tym Walkmanem, usiądź z tym Walkmanem, będziesz tam na sali sądowej. Ja, szczerze mówiąc, do tej pory nie przyjrzałam tego filmu, może kiedyś to widziałam, czy tam w ogóle mnie widać, bo to na sali sądowej jako publiczność siedziałam z tym Walkmanem, więc może mnie tam rzeczywiście widać. No i tyle przygody. No ale napisał, bo nie wiem, czy o tym wspomniałam, że się spotkamy jeszcze. No ale koleżanki i koledzy mi od razu wszyscy powiedzieli, słuchaj, oni wszyscy tak piszą.
0: Chciał być miły.
2: Chciał być miły. No ale to było jednak pisał prawdę, ponieważ po 2 latach zadzwoniono do mnie do Łodzi. Mieszkaliśmy wtedy w domu aktora, byliśmy w Teatrze Jaracza z mężem w Łodzi i ja z koryta w domu aktora i na korytarzu był telefon i zawołano mnie do telefonu. Ja z dzieckiem rocznym, synem na ręku, idę do tego telefonu i słyszę: dzień dobry, mówi Darek Jabłoński, jestem asystentem Krzysztofa Kieślowskiego i pan Krzysztof zaprasza cię, żebyś, czy panią, żebyś zagrała w jednym z odcinków Dekalogu. No ale wie pani, no to teraz każdy wie, co to Dekalog, Krzysztof Kieślowski, ale wtedy no film, serial, coś tam.
0: Coś nowego powstaje.
2: No niemniej, oczywiście niezwykle się ucieszyłam i o mało tego syna nie upuściłam tam na tym korytarzu, ale te okoliczności były niezwykłe, no i tak. I potem, wracając do pytania, czy nobilitacja, nie czułam się żadnego obciążenia, byłam szczęśliwa. Kieślowski wprowadzał mnie w tajniki pracy przed kamerą, opowiadał mi o ujęciach, o pracy kamery, jak to w ogóle trzeba ten... I tak paląc papieroska w przerwach między ujęciami opowiadał mi o technologii pracy na planie. No i oczywiście o wielu, wielu innych rzeczach też, no był, po prostu on był.
0: Gdy pani widzi ten film po tylu latach, bo jednak ten film ciągle gdzieś tam powtarzany jest w telewizji, nie mówię tylko o tym, że on jest dostępny na platformach, tak? To ma pani jakiś sentyment do tego? Jakieś uczucia się włączają?
2: Teraz kino Muranów zrobiło retrospekcję. No, ja poszłam zobaczyć 7 i 8. Ja tego nigdy nie widziałam w kinie. Ja naprawdę widziałam...
0: Naprawdę?
2: Tak. Ja naprawdę widziałam raz w telewizji. Raz. Ten film 30 tam ileś lat temu, kiedy on powstał, czyli więcej. I poszłam zobaczyć w ogóle, tak, no naprawdę byłam ciekawa i w ogóle jak ja właśnie do tego, jak ja będę miała emocje z tym związane i tak dalej. Poszłam do tego kina z przyjaciółką dla wsparcia. Bardzo byłam przejęta. Widzę siebie na tym młodym ekranie. Przede wszystkim naprawdę śliczną dziewczynę. Ale potem naprawdę, no, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo to naprawdę jest dziwne oglądanie siebie na ekranie chyba zawsze, zwłaszcza w kinie, ale po prostu weszłam w tę historię, a potem zobaczyłam jeszcze 8 i się zachwyciłam, szczególnie panią Marią Kościołkowską, która też uczyła w szkole, jak ja byłam. Cóż to za wspaniała kreacja. Wyszłam z sali kinowej na foyer kina Muranów i tak osoby niektóre patrzyły na mnie. Ciekawe doświadczenie. Fajne, piękne.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ktoś do pani podszedł, coś powiedział, jakby dał znać, że poznał?
2: Tak. Była taka osoba, była też tam taka scenarzystka, z którą kiedyś pracowałam i ona też podeszła i taka była bardzo, bardzo poruszona tym filmem i potem sobie siedziałyśmy w kinie Murano, w takim cudownym kinie i też jakoś nie mogłam wyjść z tego kina.
1: Czyli jednak spory sentyment do tej produkcji jest.
2: No tak, dlatego, że to było tak ważne. No dopiero teraz zobaczyłam też, jak to jest ważne, że to się w ogóle wpisało w kinematografię światową. Mhm. Bo miałam wiele takich sytuacji w życiu, kiedy ktoś na świecie gdzieś albo skojarzył nazwisko, albo ja po prostu powiedziałam, że w tym grałam. Jak zeszło na temat polskiego kina i tak dalej, no to ja tak mówię o tym, bo przecież jest się czym pochwalić.
1: Absolutnie.
2: To osoby albo piszą do mnie czasami osoby na Facebooku, studenci, pamiętam szkoły teatralnej w Kanadzie, szkoły filmowej w Kanadzie, w Izraelu. No kilka takich miałam informacji, że są pod wrażeniem, że mnie zapraszają, że mi jechała. Więc no, na pewno to było bardzo ważne doświadczenie w moim życiu i myślę o tym po prostu z wielką wdzięcznością, że mi się taka historia przytrafiła, bo w końcu u Kieślowskiego jakaś określony zbiór aktorów wspaniałych, spośród wielu, wielu wspaniałych aktorek i aktorów w Polsce, a jednak ja tam zostałam wybrana i doświadczyłam i doświadczam tego ciągle, już nie mówiąc o tym, że krótko po śmierci Kieślowskiego miałam taką trudniejszą sytuację finansową i naprawdę jakoś tak, jak to mówią, nie miałam trochę do pierwszego. I nagle pomyślałam o tym i nagle coś pomyślałam też o Kieślowskim i ja drugiego czy trzeciego dnia dostaję tantiemy i to była spora suma. Taki, jeszcze dostałam prezent.
1: Zdarza się też, właściwie nawet nie zdarza, a dość często występuje pani, czy to na scenie, czy to w produkcjach, na ekranie z mężem. I tak się zastanawiam, czy wtedy włącza się poczucie konkurencji, czy wsparcie, czy w ogóle jak się gra z własnym mężem w jednym projekcie?
2: Dobrze. Teraz dobrze.
1: A teraz dobrze.
2: Teraz dobrze. Bywały trudne momenty w naszej współpracy, ale wcześniej jakoś tak było. Chyba też tak było, że nie byliśmy każdy z nas, żadne z nas nie było do końca jakoś w sobie osadzone i wtedy było trudniej, bo wtedy właśnie jakaś taka rywalizacja, kto ma rację, moje mojszejsze, moje spojrzenie lepsze. Teraz mam poczucie, że oboje jesteśmy dojrzałymi, bardziej dojrzalszymi osobami, też takimi przy sobie osadzonymi i w związku z tym ta współpraca jest miła. W filmie to nie pamiętam, żeśmy dawno nie graliśmy, czy w serialu, ale teraz razem gramy w Garderobianym, w Haruda, w teatrze w Gnieźnie, w reżyserii Dana Dżameta i gramy tam dużą, wprowadzającą scenę ze sobą. Bardzo trudną scenę, bo to jest taki właśnie rodzaj wprowadzenia. Dużo, taka trochę informacyjna scena, więc tam jeszcze tak nie niesie dramaturgicznie mocno. I w tej scenie dobrze nam się gra. Dobrze nam się gra. Tak, dobrze. Ale to nie jest bułka z masłem emocjonalnie.
1: No bo tak sobie myślę, chyba trudno czasami tak odciąć życie prywatne i teraz jesteśmy tylko zawodowi i to, że na przykład, rzucam, chcieliśmy się rano przy śniadaniu, nie ma żadnego wpływu na to, jak gramy.
2: My się już nie ścinamy przy śniadaniu.
1: Nie ten etap związku.
2: Nie ten etap związku i rzadko się ścinamy. No, zdarza się, ale naprawdę bardzo rzadko. Ale to nawet nie chodzi... No, też jest tak. No, bywa tak, że jak jest jakoś trudniej, no to a potem trzeba grać, no to trzeba przeskoczyć, ale też jest, no, jesteśmy, to już jest praktyka. Jesteśmy jednak zawodowcami i no, przeskakuje się przez te prywatne nasze jakieś ograniczenia. Prawda? Ale to jest tak, że no, dużo pól się miesza, bym powiedziała, takich energetycznych, emocjonalnych, zagadnień i tak jakoś, żeby to oczyścić, żeby to szło jednak w jednym kierunku, prawda? Żeby za dużo tych dodatkowych rzeczy nie wchodziło. No, to pewnej uważności znowu potrzebna jest pewna uważność na siebie, na sytuację, żeby to było jakby okej, okay. Ale myślę sobie, że to jest też fajne, że mamy jakieś takie swoje te niezależne też rzeczy, bo kiedyś więcej robiliśmy razem, a teraz robimy więcej osobno, bo też kiedyś właśnie w jakimś wywiadzie sobie, podczas wywiadu uzmysłowiłam, że jakieś chyba, nie wiem, czy to jest kwestia faktów, czy świadomości, ale dotarło do mnie, że my się coraz bardziej różnimy z moim mężem. Ale to wynikało też z tego, że ja kiedyś miałam takie przekonanie fałszywe, że małżeństwo, czy para, partnerstwo to jest jakiś, że osoby muszą tak samo myśleć i mieć te same opinie na różne tematy i dużo czasu ze sobą spędzać i tak dalej, a teraz jakby zweryfikowało mi się to tak, że w ogóle jesteśmy wszyscy różni i nie ma takich dwóch osób takich samych i że to jest bogactwo i piękno naszego gatunku ludzkiego, że my jesteśmy normalnie niepowtarzalni. I że jakby na tym oprzeć teraz związek, na tym właśnie cudownej różnorodności, ale szukać tych wspólnych punktów. A tymi wspólnymi punktami, myślę, jest na przykład jakiś wspólny świat wartości. Chociaż wartości w zasadzie są uniwersalne, więc ale jeśli to opierać na jakichś wspólnych może celach, czyli jesteśmy osobni, ale jednak tak myślę, że coś musi łączyć, a tym, co łączy, to są jakieś takie wspólne działania.
1: To nie koniec spotkania z Mają Baryłkowską. Do rozmowy z moim i Państwa gościem wrócimy dosłownie za parę chwil. Zapraszam na krótką przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy państwo grali więcej razem, to gniazdo rodzinne, było to wyzwanie, żeby to wszystko jakoś poscalać? No bo jednak ktoś musiał zostać z dziećmi, tak mówiąc bardzo potocznie.
2: No to było trudne, bo to były czasy, kiedy mieliśmy małe dzieci, kiedy nie było takiej wiedzy i świadomości rozwoju człowieka, psychologii dziecka, co jest naprawdę ważne. No ja tak wychowywałam dzieci, mogę za siebie mówić tylko, jak mnie nauczono, jak obserwowałam, ale naprawdę no nie było tysięcy publikacji, które są teraz dostępne, podcastów o wychowaniu i tak dalej. No bardzo to było takie intuicyjne i no, muszę powiedzieć, że no, wiele błędów powieliłam mojej mamy, moich rodziców, którzy też je popełniali, błędy i tak dalej, prawda? Generacyjnych, rodowych, jakichś takich historii, które przychodziły no, z pokolenia na pokolenie. Nie korygowało się tych błędów, no bo nie było takiej świadomości. Mhm. Teraz jest pokolenie państwa młodych rodziców, którzy no mają te narzędzia pod ręką, prawda? Więc ja bardzo dużo popełniłam błędów, ale też myślę o sobie tak o nie karząco o tym, tylko no po prostu jak to w piosence Młynarskiego, wychowała jak umiała.
1: Ja też nie pytam rozliczająco absolutnie, tylko myślę sobie o tym, że no, życie artysty generalnie łatwe nie jest, tak? No bo jednak pracuje się wieczorami, nie można pójść od 8 do 16, tak. Zamknąć rozdział pracy, a wrócić do domu i być się z dzieckiem. No i wtedy na przykład, jeżeli państwo oboje szli do teatru, no to przedszkola o tej 18 czy 19 to już chyba nie ma.
2: System nianiek, niańki. No czasami też było tak, że wymienialiśmy my się, prawda, bo ktoś był w produkcji, ktoś nie był w spektaklu, więc jakoś tak drutowaliśmy to ciągle, ale... Tak, nie, ale ja wiem, że nie rozliczająco, ale no ja tak jednak z refleksją o tym myślę, że to jest trudne. Przede wszystkim właśnie te nieregularne godziny pracy, to o czym często no, nasi widzowie czy osoby, które nas obserwują, zapominają, że my mamy ten dzielony czas pracy. Czyli tak naprawdę jak się pracuje w teatrze, dwukrotnie trzeba jechać do pracy i wrócić. Czyli to oprócz tych 4 godzin, które mamy rano, próby, wieczór, spektakl, dochodzi jeszcze dojazd w jedną i w drugą stronę. I to naprawdę już się tyle robi. No i te wieczory, kiedy fajnie by było być z dzieckiem i je poprzytulać, a jest się w pracy. No trudne to jest, ale jakoś widzę, jak teraz młode aktorki mi opowiadają, no jakoś radzą sobie, no jakoś trochę tak też się mniej gra w teatrze. Jak w naszych czasach repertuar był bogatszy, to znaczy grało się o wiele więcej spektakli, bo były większe dotacje do teatrów, więcej było spektakli i myśmy grali po 20 parę spektakli w miesiącu, więc naprawdę no prawie każdy wieczór.
1: Ale to też bardzo ciekawe, bo miałam takie wrażenie, że to właśnie teraz jest taka mnogość, że tak można sobie wybierać, że tyle tego wszystkiego jest, a tu się okazuje, że no niekoniecznie, że tak jak pani mówi, że kiedyś było jeszcze więcej tego wszystkiego.
2: Tak, to znaczy w ogóle w teatrach, w jednym teatrze po prostu repertuar był szerszy, prawda? Bo teraz często, nie wiem, nie gra się, no różnie to bywa oczywiście w różnych teatrach, ale czasami jest tak, że się nie gra wtorki, środy, no bo jest na przykład niższa frekwencja. Gra się od, powiedzmy, od czwartku, tak? No różnie to jest, ale no myśmy wtedy grali cały tydzień, bo też widownia, no powiedzmy sobie szczerze, była w znacznie wyższym stopniu organizowana niż teraz, prawda? I to były, no, instytucje państwowe, były zobowiązane do zakupu biletów i tak dalej, więc trochę tak sztucznie to też było, to raz, organizacja widowni, że te grupy zapełniały widownie, ale koła gospodyń, no ja nie wiem, no instytucje naprawdę kupowały bilety w teatrach, jakiś taki był system i nie było takiej konkurencji. Imprez, prawda, kulturalnych. kin, no przecież teraz, nie wiem, w Warszawie, no to wieczorami naprawdę to jest do wyboru, do koloru aktywności, które można podjąć, sporty, prawda? No też nie było tego fitnessów, klubów, nie wiadomo czego. Teatr, no nie miał takiej konkurencji jak teraz.
1: A jeszcze do tego wszystkiego zawsze można włączyć serial. Lubi pani grać w serialach?
2: Ja w ogóle lubię grać przed kamerą.
1: Okej. Okay. Teraz... Czyli nie ma znaczenia, czy to jest kamera filmowa, czy to jest kamera serialowa.
2: Nie, dla mnie, znaczy jest różnica, no bo technologia pracy jest oczywiście no inna, więcej scen się robi dziennie w serialu, no zupełnie inny sposób filmowania, ale jeżeli chodzi o granie, no to dla mnie nie ma różnic, że nie wiem, jest jakaś niższa jakość, tak, dla serialu, a coś ekstra środki dla filmu, no absolutnie nigdy tak nie myślę.
1: Zdarza się, że zwrócą się do pani imieniem Wanda?
2: Nie, aż tak to nie, ale jakoś tak, jak mówią, to się uśmiechają. I czuję, że to jest jakiś, od razu się jakaś taka więź nawiązuje, że już taka osoba nawet na chwilę spotkana jest jakiś pretekst do jakiejś no, większej bliskości, bo też sobie myślę, że życie tak szybko płynie i że to fajnie się z każdą osobą spotkać w życiu i nawet uśmiechnąć do każdej nawet nieznanej osoby, no bo jakoś tak wszyscy jesteśmy jednak tutaj razem, jakby to powiedzieć, jedziemy na jednym wózku, jesteśmy na jednym świecie. Ja bardzo często czuję jakieś głębokie połączenie w ogóle z ludźmi.
1: Maja Baryłkowska była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja pani bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, a państwa również po całość naszej rozmowy odsyłam na radiopogoda.pl. Do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Agnieszka Jerz. Miłość, o której zapomniałam. Czyta dla Państwa Wojtek Masiak. Zwiedziła cały dom. Jak to brzmi, zwiedzić swój dom. Tymczasem wszystko było dla niej nowe. Każde pomieszczenie, zakamarek, obraz na ścianie, wazon na stoliku, poduszka na sofie. Patrzyła i jakby widziała to wszystko po raz pierwszy. Nawet zdjęcia w przedpokoju. Po lewej stronie od drzwi wejściowych znajdowała się ściana, na której ktoś, pewnie ona, bo raczej nie jej zapracowany mąż, zrobił galerię zdjęć. Mniej więcej od połowy wysokości w górę znajdowały się ramki z fotografiami, a pomiędzy nimi, centralnie, widniały dwie białe drewniane litery. My. My. Przeczytała Anna na głos. My. Powtórzyła. Wpatrywała się w kolorowe odbitki. Ona, Adam, Matylda, Jan. Znała ich imiona, kojarzyła ich twarze, ale więcej nic. Podeszła bliżej. Na jednej z fotografii była ona i jej dzieci. Dzieci. Czy dla kobiety może być ktoś bliższy? Przecież oni oboje są z jej ciała. Przez kilka miesięcy żyli najbliżej, jak można, oddawała im siebie. Potem po porodzie też byli do niej, dosłownie przyssani. To dlaczego jeszcze nic związanego z nimi nie otworzyło się w jej pamięci? Może nie była dobrą matką? Może nie ma ze swoimi dziećmi bliskiej relacji? Poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Poszła na górę, gdzie były pokoje Matyldy i Janka. Teraz to byli prawie dorośli ludzie. Matylda miała 20 lat, Janek 17. Anka jeszcze w szpitalu wiedziała, że nie będzie ich w domu. Córka pojechała do Hiszpanii na wymianę studencką, syn był na zielonej szkole. Adam początkowo nie powiedział żadnemu z nich, że miała wypadek. Zdziwiło ją to. Rokowania były niepewne, poza tym co można w takiej rozmowie na odległość, tylko zasiać panikę. Janek tego dnia wyjechał, pewnie od razu chciałby wrócić. Matylda wsiadłaby w pierwszy samolot do Polski, przeżyliby piekło. Teraz, kiedy już wiadomo, że wygrałaś tę wojnę... Bitwę, przerwała mu wtedy, bitwę, nie wojnę. Zdumiało ją to. Potrafiła panować nad słowami, a mimo to była bezradna wobec swojej niepamięci. Przytaknął i dodał, że Janek się dowie, kiedy wróci, czyli jutro. Matyldę poinformował, bo zaniepokojona brakiem odpowiedzi od mamy, napisała do taty. Poprosił ją, by nie wygadała się przed bratem. A teraz Anka może już sama do niej zadzwonić. Córeczko, powiedziała w przestrzeń pustego pokoju. Był ładny, kolorowy, zdecydowanie bardziej kolorowy niż reszta domu. Ten natłok barw kojarzył się jej z południem Europy. Pasowało, bo jej córka studiowała iberystykę. Było tu czysto, bez śladów niedawnej obecności. Wszystko wysprzątane, odłożone na miejsce. Żadnych kubków, karteczek, otwartych książek, bluzy przerzuconej przez oparcie krzesła. Jakby nikt tu nie mieszkał. Matylda wyjechała na początku roku, czyli 2 miesiące temu. Miała wrócić w wakacje po skończonym semestrze. Anka przeszła do pokoju Janka. Tu było życie. Ogarnięte, odkurzone, ale na pewno przez tę panią sprzątającą, ale pulsujące. Plakat piłkarski na ścianie, jakaś drużyna. Anka nie kojarzyła nazwy. Przy komodzie futbolówka, obok niej worek, pewnie ze strojem do gry. Duże biurko, na nim duży monitor. Klawiatura, jakieś kable, ładowarka, krzesło gamingowe. Pokręciła głową. Gamingowe. Przesylabizowała. Ludzki umysł działał w przedziwny sposób.

0: Pamięć miała poszatkowaną jak skalpelem. To tak, zostaje, a tamtemu dziękujemy. Podeszła do szafy, otworzyła ją, sięgnęła po sweter. Delikatnie pachniał wodą kolońską. Nastolatki używają takich rzeczy? Może te z bogatszych domów, a ich taki był. Wcisnęła nos w materiał. Nic, żadnej reakcji. Postała tu jeszcze przez chwilę, po czym wyszła na korytarz i zamknęła za sobą drzwi. Zatrzymała się. Nie wiedziała, dokąd pójść. Na dole był salon, kuchnia, pokój gościnny, łazienka, pralnia, spiżarnia i przejście do garażu. Na półpiętrze sypialnia jej i Adama, na piętrze pokoje dzieci, druga łazienka i gabinet męża. Duży, z ogromnym regałem na książki, biurkiem, fotelem i lampą. Wszyscy w tym domu mieli swoje pomieszczenia oprócz niej. Bo ty nie potrzebujesz, objaśnił jej Adam, gdy zwróciła na to uwagę. Nie pracujesz w domu. Nie pracowała. Na co dzień zajmowała się sprawami biura zarządu w firmie konsultingowej. Skończyła ekonomię, znała się na tym, tak powiedział jej mąż. Zamykasz firmowy laptop, odsuwasz firmowe krzesło od firmowego biurka i jesteś wolna. I co wtedy robiła, kiedy była wolna? Oni byli u siebie w pokojach, mieli swoje sprawy, a ona? W kuchni, w salonie czy w sypialni? W tym ostatnim pomieszczeniu stało małe biurko. Biureczko właściwie, na którym mieściły się laptop i taca z kubkiem. Blat przykryto przezroczystą szybą, pod którą leżały pocztówki i kartki. Pewnie z wyjazdów i wycinki z prasy kolorowej, na przykład taki, rozważna czy romantyczna. Najważniejsze, że w zgodzie ze sobą. Lub nie puszczaj szalonych pomysłów z dymem, twoja przestrzeń, twoje zasady. To było o niej? Czy takie miała marzenia? Siadywała przy tym biurku, a może leżała w łóżku i czytała. Na podłodze obok stał stos książek. Chyba lubiła literaturę obyczajową, po okładkach sądząc. Taką dla kobiet. Adam miał na swoim stoliku coś medycznego. Zeszła na dół. W salonie na kredensie leżały jej sprzęty, laptop i komórka. Próbowała je uruchomić, ale po włączeniu jej palce bezradnie zwisały nad klawiaturą. Żaden pin nie przychodził jej do głowy. Zabezpieczyła się hasłami. Rozbrzmiewał w jej głowie głos męża. W komórce 6 cyfr, w laptopie pewnie jakiś wyraz. Rodzina czy kocham Adama nie pasują, zażartował. Po co to zrobiła? Co i dlaczego chciała ukryć? Czy to nie było dziwne? To chyba normalne, odparła. Spojrzał na nią. W sumie, ale kiedyś nie miałaś. Może. Skąd miała wiedzieć? Musiała wierzyć we wszystko, co usłyszy. Siedziała przy stole i patrzyła przed siebie. Była w domu, a czuła się jak w obcym miejscu. O 5 miała przyjechać Joanna Karska. Młoda, a już w trakcie doktoratu. Podobno świetna specjalistka. Pewnie tak, ale Anka nie mogła się do niej przekonać. Karska była perfekcyjna w wyglądzie, sposobie mówienia, we wszystkim. Anka czuła się w jej obecności jak przypadek, a chciała jak człowiek. Wstała od stołu. Powinna się czymś zająć. Pamięć może wracać w zupełnie nieoczekiwanych momentach. Nawet drobne wydarzenia może ją uruchomić. Chyba nie pranie, powiedziała Anka na głos. Do jego brzmienia też nie mogła się przyzwyczaić. Był jej i jakby nie jej. Podobnie ubrania. Weszła rano do garderoby, która kryła się za tymi suwanymi drzwiami w sypialni i długo przyglądała się jej zawartości. Po drugiej stronie miała ubrania wyjściowe, zawodowe, czy jak tam je nazwać, eleganckie spodnie, spódnice, koszule, kilka marynarek. Po drugiej dżinsy, bluzy, leginsy, kolorowe sukienki. Na półkach, na dole, buty na obcasie i adidasy. Jakby były dwie Anny. Która była prawdziwa? Ta, którą była teraz, miała na sobie dżinsy i podkoszulkę z długim rękawem. I do wyprania całą torbę ubrań ze szpitala. Jej płaszcz po wypadku nadawał się do pralni. Czekał na wieszaku w przedpokoju. Adam chciał go zawieźć, ale Anka upewniła się, że mają pralnię w okolicy i postanowiła pojechać tam sama. To będzie ćwiczenie z przypominania, powiedziała. Zgodził się z nią. Blisko, możesz jechać, ale to potem, teraz uruchomi pralkę. Poszła ze szpitalną torbą na tył domu. Pralnia była spora, z zabudową, umywalką, pralką, półkami, na których stały różne środki czyszczące i piorące oraz dużą suszarką. Na ścianie wisiał plakat z rysunkiem kosza, z którego wysypywały się ubrania i napisem: jeśli myślisz, że nie ma nikogo, kto na ciebie czeka, nie przejmuj się. Pranie czeka na ciebie zawsze. Uśmiechnęła się. To było zabawne. Chyba. Zależy o kim by to miało być. Jeżeli tak ogólnie, to tak, ale jeśli na przykład o niej, o Ance. Otworzyła torbę, wyjęła jej zawartość, podzieliła na dwie kubki, białą i kolorową. Barwnych ubrań było więcej, włożyła je do bębna. Stanęła przed półką, żeby wybrać proszek lub płyn. Sporo tego było. Zdecydowała się na opakowanie z orientalnym wzorem.
1: Powieść Radia Pogoda.

0: wieść Radia Pogoda.
1: Wlała pachnący płyn do szuflady, ale nim włączyła pralkę, przypomniała sobie, że na kołnierzu piżamy ma plamę krwi. Jeden z opatrunków ją przepuścił. Wyciągnęła piżamę i rozejrzała się za jakimś odplamiaczem. Niczego nie zauważyła, ale na pewno coś takiego mieli. To znaczy, ona coś takiego kupiła. Jesteś świetną organizatorką, cała logistyka to ty. Nikt ci w tym nie przeszkadza. Zapewnił ją Adam, co chyba znaczyło, że nikt z domowników się tym nie przejmuje i nie zajmuje. Raz jeszcze spojrzała na półkę. Może to białe opakowanie z tyłu? Sięgnęła ręką. Mydło galasowe do usuwania plam. Bingo! Dozownik pojemnika był zakończony małą szczoteczką, którą wcierało się płyn w zabrudzone miejsce. Anka przez chwilę pocierała kołnierzyk, obserwując, jak plama znika. Wrzuciła bluzę do reszty brudów i uruchomiła pralkę. Rozległ się dźwięk pobieranej wody i maszyna zaczęła szumieć. Anka zamknęła pojemnik i już miała go odłożyć na półkę, gdy zobaczyła, że na spodzie jest coś napisane. Była tam firmowa naklejka, na której ktoś dopisał długopisem 9 września 2025, Paryż. Co to jest? Zdumiała się głośno. Przecież nie przywiozła sobie czegoś takiego z Paryża, zresztą miało polskie napisy. I czy ona była we wrześniu zeszłego roku we Francji? Przedziwna sprawa. Będzie musiała o to zapytać Adama. Przez chwilę jeszcze patrzyła na ten napis, po czym odłożyła pojemnik na półkę, zgasiła światło i poszła do sypialni. Powinnam to posprzątać, pomyślała. Bałagan na biurku nie pasował do pozostałego ładu. Zebrała rozrzucone papiery medyczne, które wręczono jej wraz z wypisem i włożyła je do teczki. Przeglądała dokumenty, żeby sprawdzić, czy nie ma tam nic więcej, niż jej powiedziano. Nie wiedziała, jak się traktuje innych pacjentów, jak dużo i dokładnie lekarze im mówią, ale miała wrażenie, że jej mówili mniej, bo i po co, skoro ma męża medyka. Odłożyła teczkę na krzesło i zaczęła przeglądać rzeczy wysypane z torebki. Portfel, chusteczki, guma do żucia, klucze, biały kamyk, kartonowy pasek, który okazał się próbnikiem perfum. Nie uznała ich za interesujące. Zafoliowana podpaska, wazelina do ust, ładowarka do telefonu i notes. Właściwie to kalendarz kieszonkowy. Z tym ostatnim wiązała duże nadzieje, choć on sam był mały. Taka wersja podręczna. Czerwony, z prostą okładką. Przekartkowała go. Nic ciekawego. Krótkie wpisy typu Janek, dentystka, odebrać koszulę z pralni, zakupy, pilates, joga, podatki z trzema wykrzyknikami, kosmetyczka, Anetka, FBW, badania do pracy. Co to jest FBW? Nie miała pojęcia, może też coś związanego z siłownią i fitnessem. W szafie miała oddzielną półkę na sportowe rzeczy. Musiało sprawiać jej to przyjemność, bo były ładne i starannie wybrane. Zresztą wszystko, co ją otaczało, było takie. Chyba rzeczywiście była świetnie zorganizowaną perfekcjonistką. Włożyła rzeczy do torebki i przewiesiła ją przez oparcie krzesła. Odruchowo przetarła rękawem bluzki szklany blat. Pomysł fajny, ale niepraktyczny. Ciągle trzeba czyścić. Znieruchomiała z dłonią uniesioną tuż nad szkłem. Wśród żółtych pocztówek, kartek, wycinków dostrzegła widokówkę, gdzie na pierwszym planie były mewy albo rybitwy siedzące na szarym murku. Za nimi woda, rzeka, jeszcze dalej w tle stare kamienice, a na samej górze napis Paryż. Zdjęła z blatu teczkę i małą lampkę ze szklanym abażurem, odłożyła je na podłogę, podniosła szybę. Była nieduża, ale ciężka i nieporęczna. Powoli, żeby jej nie uszkodzić, przełożyła ją na łóżko. Podczas tej operacji kilka kartek sfrunęło na podłogę. Paryż wciąż była na swoim miejscu. Anka sięgnęła po nią. Z tyłu miała taki sam napis jak ten z pralni, 9 września 2025. W rogu było jednak coś jeszcze. KM. Co to znaczy? Zdumiała się. Znowu błysk w głowie. Zapach ładny, perfumy, coś szorstkiego blisko jej twarzy, świeże powietrze, las. Otworzyła oczy. Oddychała płytko, jej puls przyspieszył. Co się z nią działo? O co w tym wszystkim chodziło? Jak się pani ma, pani Aniu? Joanna Karska siedziała w fotelu naprzeciwko niej. Wyprostowana, z ładnie ułożonymi nogami w cienkich rajstopach i obcisłej spódnicy do kolan. Wyglądała elegancko i perfekcyjnie. Anka też podobno taka była, ale nie dziś. Nawet się nie umalowała, tylko wklepała w twarz krem z pigmentami i pociągnęła rzęsy tuszem. Na co dzień musiała używać więcej kosmetyków, o czym świadczyły zapasy w łazience. Dobrze, całkiem dobrze, odparła i podwinęła stopy pod uda. Tak było jej zdecydowanie wygodniej. Odnalazła się pani w tej rzeczywistości? Psycholożka rozejrzała się po pokoju. Chyba tak, powoli przywykam. Adam mnie wprowadza. A pani wspomnienia, czy coś ruszyło? Anka pokręciła głową. Jeszcze nie, choć była u mnie sąsiadka, przyniosła ciasto. Może panią poczęstuje? Karska pokręciła głową i się uśmiechnęła. Jestem tu zawodowo, ale dziękuję za propozycję. Więc przyniosła ciasto i kiedy je jadłyśmy, to mnie się w pewnym momencie odtworzyła w głowie scenka sprzed wielu lat. Z nią, tym ciastem i bzem. Przyszła z bukietem i brytwanną, kiedy się tu wprowadziłam. To musiał być dla pani ważny moment. Zwykle takie wspomnienia wracają najwcześniej. I te związane z różnymi wyzwalaczami, takimi jak zapach, smak, muzyka. Ciasto chyba takie było, jest z agrestem. To rzeczywiście oryginalnie. Ostatni raz jadłam agrest w dzieciństwie. Z miny Karskiej Anka wyczytała, że długa przerwa w niejedzeniu tego owocu z czegoś wynika. Tak, to dobry trop. Czy jeszcze coś podobnego panią spotkało? Przepraszam. Sięgnęła ręką do torebki, którą trzymała obok siebie. Otworzyła ją i wyjęła z niej telefon, przejechała palcem po ekranie. Cześć, tak, wszystko w porządku, dojechałam. Rozmawiamy. Twoja żona jest w dobrych rękach. Uśmiechnęła się do Anki. Tak, zapytam o to. Rozłączyła się. Jeszcze raz przepraszam, teraz już wyłączam aparat, jak to robię na czas każdej sesji. Adam prosił mnie o możliwość kontaktu. Chciał się upewnić, że u pani wszystko w porządku, a pani nadal bez dostępu do swojej komórki, prawda? Anka pokiwała głową. Ale mamy telefon stacjonarny, przypomniała sobie nagle. Właśnie, Adam powiedział, że dzwonił, ale nikt nie odbierał. Dlatego poprosił mnie o pośrednictwo. Martwi się o panią. Nie słyszałam dzwonka. Anka pokręciła głową. Może kiedy byłam w pralni? Mogło tak być. Wracając do naszej rozmowy. Czy zdarzyły się pani podobne momenty uruchomienia wspomnień? Anka już miała powiedzieć, że tak, ten z lasu, gdy poczuła zapach i dotyk, jeszcze o tej kartce z cyframi i pocztówce, KM, Paryż, ale nagle zmieniła zdanie na skutek jakiegoś przedziwnego impulsu. Nie, niestety nie, pokręciła głową. Adam się o panią martwi. Czy oni dobrze się znali? Byli po imieniu. Czy Karska opowiada mu, o czym one rozmawiają? Czy ta pocztówka z Paryża to jest coś, o czym ona może komuś powiedzieć? Pamięć w tych kwestiach nadal była białą kartką, a jednocześnie coś jej mówiło, że to sprawy, które z jakiegoś powodu trzymała w tajemnicy. Wszystko w porządku, pani Aniu? Dobrze się pani czuje, bo wygląda pani na zmęczoną i lekko zaróżowioną. Bierze pani jakieś leki? Tak, w kuchni mam rozpiskę, przeciwbólowe, antybiotyk, jeszcze coś. Możemy dalej rozmawiać? Tak, oczywiście. Czasem po prostu czuję się przytłoczona tym wszystkim, tym, że nie wiem, kim jestem. Karska empatycznie pokiwała głową. Wie pani, przychodzą do mnie pacjenci, którzy nie doznali żadnego wypadku i zadają to samo pytanie. Kim jestem? I też z trudem doszukują się odpowiedzi. No tak, ale oni przynajmniej pamiętają swoją przeszłość. Owszem, choć niektórzy z nich mówią, że chcieliby ją wygumkować, nie pamiętać niczego, nie odpowiadać za swoje czyny, nie cierpieć z powodu tego, co zrobili inni. Najlepiej, żeby świat się zaczął dziś i żeby oni do niego weszli z czystą kartą. Pani wykonuje pracę w odwrotną stronę. Idzie od niewiedzy, braku wspomnień do przeszłości. Wydaje mi się, że to może być pociechą. Pani chce pamiętać, bo wraca do czegoś dobrego, karmiącego. Las, nagły ruch, szybszy oddech. Znowu ten rozbłysk z przeszłości. Czy to, co wtedy się wydarzyło, było dobre? Anka powoli pokiwała głową. Dobrze, to teraz przejdźmy do ćwiczeń. Przygotowałam dla Pani zestaw pytań i zadań, dzięki któremu, mam nadzieję, zacznie Pani wracać pamięć, choć od razu powiem, że efekty nie są gwarantowane, a ich potencjalny horyzont czasowy to tygodnie i miesiące, a nie dni. Możemy zaczynać? Możemy.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Przez następne pół godziny Anka wypełniała polecenia i odpowiadała na pytania. Niektóre odnosiły się do jej życia, inne nie były z nim związane. Po żadnym z nich nie poczuła tego, co już się dwukrotnie zdarzyło, że ma za sobą jakąś przeszłość. Prześlizgiwała się przez nie gładko, bez emocji, jakby były nie o niej. Na dziś to tyle. Nie zmęczyłam pani za bardzo? Karska schowała wydruki do skórzanej aktówki. Przez cały ten czas nie zmieniła pozycji, jakby była posągiem. Anka kilka razy poprawiała się w fotelu, bawiła włosami, splatała palce. Z opisu Adama wynikało, że nie tak daleko jej do opanowanej Joanny Karskiej, ale może to tylko w pracy. Może w domu Anka była inna. Karska natomiast sprawiała wrażenie, jakby zawsze była właśnie taka jak teraz. Następne spotkanie proponuję za 3 dni, w piątek. Przyjadę do pani. A może ja bym pojechała do pani gabinetu? Karska jej się przyglądała. W końcu powiedziała, myślę, że to jeszcze za wcześnie. Z takim wyjazdem wiąże się dużo bodźców. Nie wiadomo, jak zostaną przepracowane. No i ja mam gabinet w centrum Warszawy. Spotkajmy się tu, na miejscu. Przynajmniej jeszcze raz, a potem zobaczymy, dobrze? To dobrze było pytaniem. Anka wyraźnie słyszała znak zapytania na końcu, ale i tak odebrała to jako twierdzenie, od którego nie ma odwołania. Joanna Karska z całą pewnością była profesjonalna. Anka czuła jednak, że nie ma między nimi chemii. Może dlatego tak się wierciła? Może jej ciało chciało jej dać znać, że... Przepraszam, mam jeszcze pytanie. Odezwała się Anka, gdy już stały w przedpokoju. W szpitalu przyszedł do mnie psycholog. Psychoonkolog właściwie. Marek... zapomniałam nazwiska. Marek Siemiński. Właśnie. W zastępstwie, prawda? Tak. No cóż, braki kadrowe nawet w placówkach o najwyższej referencji się to zdarza, ale teraz już będziemy działały w sposób celowany i płynny. Oczywiście i bardzo się cieszę, ale pan Marek opowiadał mi o pewnej książce, która mnie zainteresowała. Na temat amnezji? Nie, ogólnie. Chodziło o sposoby radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. Zainteresowała mnie, a nie pamiętam ani tytułu, ani autora. Widać, moje problemy z pamięcią rozciągają się też na teraźniejszość. Anka westchnęła. Dlatego pomyślałam sobie, że może mogłaby mi pani podać numer telefonu do szpitalnego gabinetu pana Marka. Wtedy udałoby mi się go złapać i dopytać o tę książkę. Myślę, że w tym szczególnym przypadku nie będzie nie taktem, jeśli podam pani numer jego komórki. Lekarze wspierają się nawzajem. Taka niepisana umowa. Żony lekarzy też obejmuje. Chwileczkę włączę aparat. Karska przesuwała palcem po ekranie. Po chwili rozległo się pikanie. I znowu Adam. Prosi, żeby przekazać, że będzie wcześniej, około 6, czyli niedługo. A telefon do Marka Siemińskiego to... Ma pani gdzie zapisać? Anka się rozejrzała. Gdzieś tu widziała notes. Leżał na ozdobnej paterze ustawionej na szafce. Obok był mały ołówek. Już zapisuję. Karska przedyktowała jej 9 cyfr i upewniła się, że Anka poprawnie je zanotowała. Do zobaczenia i poproszę o otworzenie bramy. Anka stała w drzwiach wejściowych z pilotem w ręku i patrzyła, jak błyszczący czarny samochód odjeżdża z ich podjazdu. Nacisnęła guzik, brama zaczęła się powoli zasuwać. Weszła do domu, zamknęła za sobą drzwi. Zatrzymała się przed dużym lustrem zawieszonym naprzeciwko ściany ze zdjęciami. Zza pleców patrzyły na Ankę fotografie jej najbliższych i jej samej. Z bliska zaś ona sama sobie się przyglądała. Czy przed wypadkiem też zdarzało ci się kłamać? Spytała swojego odbicia. W ręku nadal trzymała kartkę z numerem telefonu. Siemiński nie opowiadał jej o żadnej książce, nie o tym chciała z nim rozmawiać. Jej mąż ma być w domu przed 6, czyli zostało jej niewiele czasu. Poszła do salonu, gdzie był podłączony telefon stacjonarny. Podniosła słuchawkę z bazy. Rzeczywiście aparat był wyciszony. Nacisnęła kilka razy plus. Już miała wstukać cyfry z kartki, gdy nagle coś przyszło jej do głowy. O! Odłożyła słuchawkę i podeszła do stołu, gdzie leżały jej komórka i laptop. Sięgnęła po telefon. 090925. Wstukała cyfry z pralni i pocztówki. Na telefonie pojawiła się tapeta. Leśna polana, opromieniona słońcem i różne ikony. Zaczęły także jedno po drugim napływać powiadomienia. Przełknęła ślinę. Odczuwała silne emocje. Za chwilę będzie mogła sprawdzić, kim naprawdę jest Anna Rosiak. Otworzy się przed nią cały świat wspomnień. Poczuła, że palce jej dłoni wilgotnieją. Wytarła je w dżinsy. Telefon nadal wydawał dźwięki i wrzucał na ekran powiadomienia. Czekała, aż jej ponadtygodniowa przerwa w łączności ze światem się wypełni, żeby na spokojnie przejrzeć zawartość komórki. A może zwlekała, ponieważ bała się tego, co zobaczy? Tylko dlaczego miała się bać? Znowu wytarła dłonie w spodnie. Telefon ucichł. Przejechała palcem z góry na dół, by ściągnąć ikony powiadomień, gdy usłyszała odgłos samochodu na podjeździe. Podniosła się z krzesła i podeszła do okna. Terenówka jej męża właśnie wjeżdżała do garażu. Zawahała się, ale szybko wróciła do stołu i wcisnęła przycisk wyłączający telefon. Odłożyła go ekranem w stronę blatu i przeszła do części kuchennej. Gdy na progu salonu stanął jej mąż, woda w czajniku zaczynała właśnie bulgotać. — Cześć, chcesz herbaty? — zapytała. — Cześć, a pamiętasz, kim jestem? — spytał. Spojrzała na niego speszona. — No tak, jesteś... — zaczęła, ale przerwał jej. — Żart, chyba głupi. Przepraszam, Aniu. Podszedł bliżej i wyciągnął rękę zza pleców. Trzymał teraz przed sobą bukiet czerwonych róż. — Jakie piękne, takie... A jednak zabrakło jej słowa. — Okazałe, wspaniałe, wprost nierzeczywiste — dopowiedziała po chwili. Angielska odmiana. Mają postać tydzień bez żadnej zmiany w wyglądzie. Anka przejęła od męża kwiaty. Miały potężne, proste i długie łodygi, sztywne, ciemnozielone liście i czerwono-bordowe, mięsiste płatki. Zanurzyła w nich nos, ale nie poczuła żadnego zapachu. Też je wąchałem i nie pachną jakoś szczególnie, ale widać, nie można mieć wszystkiego. Uśmiechnął się. Przygotuję wazon. Stoi zawsze w ostatniej szafce pod oknem na dole. Duży, na takie właśnie bukiety. Często jest w użyciu, bo lubię kupować ci kwiaty. Adam przeszedł wzdłuż zabudowy kuchennej i po chwili postawił na stole spory wazon z półprzezroczystego szkła. Urna, powiedziała Anka. Słucham? Zdziwił się. Urna, powtórzyła wolniej i ciszej. Dopiero teraz dotarł do niej sens tego wyrazu. Nie wiem, dlaczego tak mi się powiedziało, chyba przez ten kształt. Przyglądała się wazonowi. Może rzeczywiście... Adam przez chwilę patrzył na szklany pojemnik. Podobał ci się, dostałaś go ode mnie w zeszłym roku, bo brakowało nam czegoś na takie wielkie bukiety. Poprzedni się stłukł. Poczekaj. Podniósł róże i umieścił je w wodzie. I jak? Super, co? Anka pokiwała głową. To teraz siadaj i zjemy kolację. Będziesz gotował, pomogę ci. Gotował? Nie. Pokręcił głową. Kupiłem sushi, kiedy wracałem do domu. Lubisz jakby co? Okej, skoro lubię, zgodziła się. Zostawiłem w samochodzie, zaraz przyniosę. Sprzątnij te sprzęty, dobrze? Spojrzał na laptop i komórkę. Nie udało ci się ich odblokować? Nie. Nachyliła się przez stół. To nic, zabiorę je do magików i oni sobie z tym poradzą. Nie, wolałabym sama. Zaprotestowała. Ale wiesz, kochanie, to może potrwać, a ty potrzebujesz kontaktu ze światem. Mówił do niej łagodnie, jak do dziecka. Przy okazji, dlaczego nie odebrałaś telefonu ode mnie? Nie słyszałam, był wyciszony. Ciekawe. Nic się nie stało oczywiście, ale to sprawa twojego bezpieczeństwa. Muszę mieć z tobą kontakt. Już go pogłośniłam. Chcę sobie przypomnieć te hasła sama. Traktuję to jak element terapii. Tak mówiła Asia? Asia? Karska. Aha, tak mówiła, że muszę ćwiczyć. Robiłyśmy różne zadania, testy. Jak specjalistka kazała, to w porządku. Zaraz wracam. Anka trzymała w ręku laptop i telefon. Po chwili zastanowienia poszła z nimi do sypialni. Odłożyła je na biurko, tak by zakryły kartkę z Paryża.
0: Powieść Radia Pogoda.

0: czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Irena Santor, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza zbyka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama ra?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie.

dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.